0: have a good life, but what the hell am I gonna do with mine?
1: Twoje radio.
2: Tylko przeboje bez zbędnego gadania.

0: promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Moje radio towarzyszy mnie od rana. Jadę do pracy. W pracy słucham, właśnie jadę samochodem i też słucham twojego radia. Można powiedzieć, że też słucham po pracy, kiedy gotuję i wieczorem, gdy zasypiam. Tak naprawdę twoje radio to radio, w którym ze mną żyję.
0: To jest
2: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
4: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
2: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Całą noc muzyka non-stop.
2: To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak

0: Autopromocja.
1: Twoje radio
0: na dzień dobry.
2: Fajnie, że słuchasz Twojego radia.
3: Dzień dobry.
4: Pablosie go pozna w łobuza. Dzień dobry.
2: Codziennie od 5 rano mam dla Ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
5: Te żarty pana Filipa to mnie po prostu nieraz rozwalają.
2: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z Twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
6: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Najlepsze radio do samochodu. Can't touch this.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: To jest to najlepsze radio u nas. Wiadomo, no wszyscy lubią nasze radio.
3: Twoje radio pomaga mi w pracy, znosi stres związany z pracą. Po drugie, można sobie fajnie posyłać fajne piosenki, same hity.
4: Twoje radio też musi być non-stop włączone, bo żadne inne nie porównuje się z wami.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: to promocja. To jest Twoje radio.
1: Tak, gra Twoje radio. Pozdrawiam, Kaja.
2: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie Twojego radia.
1: Tak, gra Twoje radio. Pozdrawiam, Maryla Rodowicz.
3: Twoje radio.
4: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Twoje radio.
5: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Słucham twojego radia, bo jest najlepsze w zachodniopomorskim.
3: Słucham twojego radia, bo macie fajną muzykę, jesteście mili i fajnie się was ogólnie słucha.
4: Słucham twoje radio, ponieważ jest spoko muza i są fajni prezenterzy.
5: Jest rewelacyjne, nasze i mówi o naszym mieście i okolicach. Jest fantastycznie tego słuchać. I muzykę też lubię bardzo, pozdrawiam.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: Dzień dobry, to twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: To jest twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
2: Gdzie?

0: to promocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
3: Fajnie, że słuchasz twojego radia.
4: Przepraszam pana, czy to radio mogłoby być trochę ciszej?
5: Ciszej już nie, ale trochę głośniej.
3: Codziennie od 5 rano mam dla ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego i tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z twoim radiem.
6: Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić.
3: Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
7: Dzień dobry, to twoje radio.
2: Tylko przeboje.
7: Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.

0: autopromocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Słuchamy właśnie wiadomości, słuchamy muzyki, słuchamy, co się dzieje w ogóle, czy w Sargardzie, czy w Szczecinie, czy w Koszalinie. Naprawdę miło można spędzić czas.
3: Zawsze są jakieś aktualne wiadomości. Wiadomości przeplatane są z muzyką świetną, która jest to aktualna muzyka, dla wszystkich.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.
4: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Ka-ching!
1: Twoje radio. Już za chwilę najważniejsze wiadomości. Ostatnio.

0: autopromocja. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Halo, to dla ciebie gra Twoje radio.
2: Cześć, nazywam się Kaja i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Twojego radia.
3: To dla ciebie gra Twoje radio.
0: Twoje radio.
4: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
5: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Koszalin robi duży krok w kierunku wymiany taboru na nowoczesne autobusy elektryczne. W Świnoujściu zawieszono pracę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu miejskim. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach.
5: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Mateusz Warianka. Dzień dobry. Koszalin robi duży krok w kierunku wymiany wysłużonego taboru na nowoczesne autobusy o napędzie elektrycznym. Miasto ogłosiło wart ponad 59 milionów złotych przetarg na zakup 13 pojazdów wraz z pełną infrastrukturą ładowania.
7: Pojazdy mają być niskopodłogowe, co ułatwi korzystanie z nich osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z wózkami. Oprócz samych autobusów wykonawca będzie odpowiedzialny także za dostarczenie i uruchomienie infrastruktury ładowania, a także systemów wspierających funkcjonowanie transportu. Od informacji pasażerskiej przez monitoring po rozwiązania informatyczne i systemy biletowe. Projekt ma charakter kompleksowy. Oznacza to, że inwestycja nie ogranicza się jedynie do zakupu pojazdów, ale obejmuje także ich późniejsze utrzymanie, serwis oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza technologicznego.
6: Zapewnia Anna Makarewicz z Urzędu Miasta. No jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, pierwsze nowe autobusy pojawią się na ulicach Koszalina w 2028 roku. W Świnoujściu zawieszono pracę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu miejskim. Powodem jest poważna awaria techniczna, która, jak podkreślają władze placówki, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Na czas zawieszenia działalności OIOM-u pacjenci wymagający intensywnej opieki będą kierowani do innych placówek, w tym do szpitala w Gryficach oraz do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Ministerstwo Zdrowia i Resortu Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
8: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
9: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
8: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
6: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
5: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio.
4: Twoje radio.
0: Pogoda.
10: Dzisiaj w naszym regionie deszczowo i szaro, a termometry pokażą od 8 stopni w Koszalinie, przez 9 w Świnoujściu, 10 w Goleniowie i maksymalnie 11 w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu.
0: Twoje.
5: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
10: 4:06, Twoje radio na środowe. Dzień dobry, moi drodzy. Ostatni dzień matur podstawowych. Dzisiaj język angielski, o tym sobie będziemy rozmawiać. Zresztą angielski sobie powtórzymy. Teraz natomiast Dua Lipa, która jak się okazuje kocha polskie pierogi, więc gramy ją z tym większą przyjemnością. A tuż po Dua Lipie pojawi się Artur Gadowski.

0: Artur Gadowski, życzy nam szczęśliwego Nowego Jorku, to twoje radio na dzień dobry w środku tygodnia, no i oczywiście to dzień matury z angielskiego, ale drodzy maturzyści, jeżeli czujecie, że może pójść nie tak, to spokojnie, spokojnie, no kim można zostać w Polsce bez języka angielskiego? Prezydentem, prezesem Orlenu, premierem, ministrem, europosłem? W zasadzie to teraz zaczynam żałować, że tego angielskiego się w ogóle uczyłem. No, okazuje się, że może bez niego to większa kariera czeka.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: Kwadrans po szóstej, wyjeżdżamy na zachodniopomorskie drogi. Na ten moment bez większych kłopotów poruszamy się po ekspresowej trójce, szóstce czy dziesiątce. Jednak jeżeli widzisz korek albo wypadek, daj znać innym. 512-8240. Zaczyna się robić tłoczno na wjeździe do Szczecina od strony Stargardu. Mowa oczywiście o wiadukcie na T6. Takie 2-3 zmiany świateł na ten moment.
0: To Twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-8240. 512-8240.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Pogoda.
1: Środa w województwie zachodniopomorskim deszczowa i szara. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni. Tyle w Szczecinie, Stargardzie i Myśliborzu. 10 kresek w Goleniowie, 9 w Świnoujściu i najmniej 8 w okolicach Koszalina.
0: Dzień dobry, to Twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Call Me Maybe w twoim radiu na dzień dobry. Kochani, dzisiaj ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi i zespół ze Szczecina walczy o bycie liderem i z pierwszego miejsca przystąpienie do playoffów. Dziś o 19:00 King Szczecin zagra na wyjeździe z obecnym mistrzem kraju, warszawską Legią. No, zapowiada się oczywiście ciekawe widowisko. Więcej o sporcie po godzinie 7:00 opowie nam Mateusz Warianka. Co do koszykówki, no to oczywiście w tym tygodniu też kolejny play-offowy mecz PGS Puni Stargard na zapleczu Ekstraklasy, ale o tym na razie nie mówmy. To dopiero w sobotę, po co się teraz denerwować?
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Grupa AHA prosto z Norwegii. W Twoim radio na dzień dobry, punktualnie o 6.30 najważniejsze wiadomości przedstawi nam Mateusz Warianka. A do 7.00 zagrałem jeszcze wideo George Michael, Felix Jen czy grupa Kombi. To w zasadzie zatrąbi, nie?
1: Autopromocja. Twoje radio.
2: Twoje radio. Sport.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku zapraszam w Twoim radiu na jeszcze więcej sportu, lokalnego sportu. Po 7, 8 i 19 lokalne serwisy sportowe, w których przedstawiam najświeższe informacje z Pomorza Zachodniego. Mateusz Warianka, zapraszam.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
4: Kierowcy na trasie S6 powinni zachować ostrożność. Działa już tam odcinkowy pomiar prędkości. Ciało starszej kobiety odnaleziono w jednym z domów jednorodzinnych w Grzędzicach koło Stargardu. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
4: Mateusz Warianka, dzień dobry. Kierowcy na trasie S6 powinni zachować szczególną ostrożność. Odcinkowy pomiar prędkości działa już między węzłami Dobrzyca i Stare Bielice, a w najbliższym czasie zostanie rozszerzony o kolejne lokalizacje, w tym drogi prowadzące w kierunku Świnoujścia i Międzyzdrojów. System odcinkowego pomiaru prędkości polega na analizie czasu przejazdu między dwoma punktami kontrolnymi, co pozwala dokładnie określić średnią prędkość pojazdu. W praktyce oznacza to, że kierowcy nie unikną odpowiedzialności, nawet gdy zwolnią tylko na chwilę przed kamerą. System analizuje cały przejazd i wylicza średnią prędkość. Ciało starszej kobiety odnaleziono w jednym z domów jednorodzinnych w Grzędzicach, niedaleko Stargardu. Na ciele 70-latki znajdowały się liczne rany. W tej sprawie zatrzymany został mężczyzna, mówi prokurator Julia Szosta.
5: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z obecnością biegłego z zakresu medycyny sądowej. Przeprowadzono oględziny zwłok i miejsca zdarzenia. Powyższe czynności doprowadziły do przedstawienia podejrzanemu zarzutu o to, że 2 maja w domu w Grzęzicach, działając z zamiarem bezpośrednim, pozbawił życia pokrzywdzoną w ten sposób, że zadał jej obrażenia ciała, które to obrażenia ciała skutkowały zgonem pokrzywdzonej.
4: Mężczyzna trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Teraz ważna informacja dla kierowców. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,49, benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7,31. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki. A jakie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły?
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
7: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
8: Ale w sumie widzę, że humory macie.
9: No, a co mam płakać?
7: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
4: Dziś pisemny egzamin z języka obcego.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio.
10: Twoje radio.
1: Pogoda.
0: Dziś w województwie zachodniopomorskim więcej deszczu, do tego nie ma co liczyć na przejaśnienia. Termometry pokażą od 8 stopni w Koszalinie, kreskę więcej w Świnoujściu, 10 w Goleniowie i 11 w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu.
2: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio.
10: Twoje radio.
0: 27 minut do 7, Twoje radio na dzień dobry. Za moment wyjedziemy sobie na zachodniopomorskie drogi. Porozmawiamy też o przedłużeniu kontraktu z jednym z istotniejszych w tym sezonie obrońców Pogoni Szczecin. No ale przede wszystkim to gramy mnóstwo tylko przeboju. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko. Siemanko, witajcie, cześć. Wideo przed nami, a tuż po nich George Michael.

0: Cause I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Twoje radio.
1: Dziś oczywiście kolejny dzień matur, tym razem język obcy, ale drodzy maturzyści, na spokojnie, jak nie zdacie, to nic się nie stanie. No, wynajem pokoju w mieszkaniach studenckich jest tak drogi, że rodzice to w sumie finansowo mogą odetchnąć, jakbyście tej matury nie zdali. Wracamy do grania za kilkanaście minut, punktualnie o 7:00 najważniejsze wiadomości z regionu, z kraju i ze świata, ale wcześniej sprawdzimy sobie, co dzieje się na zachodniopomorskich drogach.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: 15 minut do 7 wyjeżdżamy na zachodniopomorskie drogi. Na początek Koszalin, tutaj tłoczno na Szczecińskiej, Połczyńskiej czy Fałata. W Stargardzie nogę z gazu zdejmiemy na Kazimierza Wielkiego oraz Wyszyńskiego. Natomiast w Szczecinie, w okolicach Bramy Portowej, Placu Żołnierza, oczywiście przy wjeździe na Most Długi, zarówno od Wyszyńskiego, jak i od Łasztowni, duży ruch też w okolicach Placu Szarych Szeregów.
0: To twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-8240. 512-8240.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Pogoda.
1: Dziś w województwie zachodniopomorskim szaro i deszczowo. Ten deszcz jakże potrzebny się pojawia. Termometry pokażą 11 stopni w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu, 10 w Goleniowie, 9 w Świnoujściu, Międzyzdrojach, po 8 w Koszalinie, Mielnie i Kołobrzegu.
0: Dzień dobry, to twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry. Zajrzyjmy do naszego lokalnego sportu, konkretnie do Pogoni Szczecin, która po tym, jak jest bliżej utrzymania się w najlepszej piłkarskiej lidze świata w Ekstraklasie, przedłuża kontrakty z kluczowymi zawodnikami. Wspominaliśmy już o tym, że kontrakt do 2028 roku przedłużył Fryderyk Ulvestad. Teraz na dłużej z Dumą Pomorza związał się też Dimitrios Keramitsis. Grecki obrońca podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku, a do drużyny Dumy Pomorza dołączył 2 lata temu z AS Romy. No i przyznam szczerze, że w obecnym sezonie to jeden z moich ulubionych zawodników Pogoni. My wracamy do grania, więcej o sporcie oczywiście po godzinie 7, ale przede wszystkim to mistrzowskie, tylko przeboje.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: 3 minuty do 7, przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam Mateusz Warianka, a tuż po 7 zagrają m.in. T-Love, J-Lo, The Rembrandts, pojawi się też grupa Bon Jovi.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Renio Jusic.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Honorata Skarbek.
4: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Patrycja Kazali.
5: Twoje radio. To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
7: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
1: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
10: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
1: Reklama.
5: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Dwie szkoły w gminie Stargard przejdą termomodernizację. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. Komisja Europejska zaakceptowała umowę pożyczkową SAFE.
5: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Mateusz Warianka, dzień dobry. Dwie szkoły w gminie Stargard przejdą termomodernizację. Chodzi o placówki w Pędzinie i Strachocinie. Inwestycja ruszy dzięki wsparciu z funduszy europejskich przekazanych przez Urząd Marszałkowski. O zakresie prac Patrycja Gross, wójt gminy Stargard.
12: Poza dociepleniem budynków wiąże się to z wymianą okien, drzwi, instalacją centralnego ogrzewania. Przewidujemy pompy ciepła. W jednej ze szkół będzie to pompa gruntowa, dlatego że teren na to pozwala, natomiast w drugiej to będzie pompa powietrze-powietrze. Natomiast też będą i nowe oświetlenie energooszczędne i także remonty dachów.
11: Zakończenie prac w obu szkołach przewidziano w przyszłym roku. Strażacy walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
14: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
13: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
15: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
13: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
11: Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flanki NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Piszą ją unijni komisarze oraz minister obrony narodowej i minister finansów. Jak wcześniej informowała Polska Agencja Prasowa, Polska była pierwszym krajem, którego umowę zatwierdziła Komisja Europejska.
5: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
11: Teraz czas na sport. Arsenal został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy przepieczętowali awans, pokonując 1-0 Atletico Madryt w rewanżu. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Dla Arsenalu to pierwszy finał od 20 lat. Dziś poznamy drugiego finalistę. Będzie nim albo Bayern Monachium, albo Paris Saint-Germain. Spotkanie rozpocznie się o 21:00. Natalia Mędrzyk na dłużej w Lotto Chemiku Police. Przyjmująca przedłużyła umowę o kolejny rok. Będzie to dla niej 8. sezon w barwach polickiego klubu. To pierwsze nazwisko kadry na przyszły sezon. Kolejne mamy poznać niebawem. Aleja Gwiazd szczecińskiego sportu oficjalnie otwarta. Przy Enea Arenie odsunięto 22 tablice z nazwiskami szczecińskich medalistów Igrzysk Olimpijskich. W gronie uhonorowanych znalazło się 14 medalistów Igrzysk i 8 Igrzysk Paraolimpijskich. Podczas otwarcia odsłonięto także pylon z nazwiskami ponad 80 olimpijczyków związanych ze Szczecinem. Projekt powstał dzięki szczecińskiemu budżetowi obywatelskiemu.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Dziś w województwie zachodniopomorskim bez przejaśnień z opadami deszczu, no dość szaro. Termometry pokażą od 8 stopni w Koszalinie, przez 9 w Świnoujściu i Międzyzdrojach, kreskę więcej w Goleniowie, no i maksymalnie 11 w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu.
1: Twoje.
9: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
0: 7:05, Twoje radio na dzień dobry. Za moment będzie historia policyjnego pościgu w naszym regionie. Za 30-letnim motorowerzystą, jego 78-letnią pasażerką, a w ogóle wszystko kończy się schowaniem przed policją w lodówce. I za moment więcej szczegółów. Teraz Tila, Filip Baczkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: Twoje radio na dzień dobry. Teraz będzie mocarna historia z naszego regionu. Uwaga! W Resku policjanci z miejscowego komisariatu zobaczyli mężczyznę jadącego motorowerem, a znali go już doskonale i wiedzieli, że chłop ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Postanowili go zatrzymać. To wszystko miało miejsce w godzinach porannych na trasie pomiędzy Radowem Małym a Łobzem. Tylko że mężczyzna zaczął uciekać. Podjął próbę, a jechał z pasażerką. W trakcie pościgu uszkodził swój motorower, podjął próbę pieszej ucieczki, a na miejscu pozostawił pasażerkę. Nią okazała się 78-letnia kobieta. Chwilę później 30-latek dotarł do swojego mieszkania i schował się przed policjantami w lodówce. Tak, w lodówce. Mundurowi nie dali się na to nabrać, otworzyli lodówkę i znaleźli tam delikwenta. Teraz mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem, bo miał dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wiecie co? No, pamiętacie może ten program? To nawet scenarzyści Trudnych Spraw nie daliby chyba rady tego wymyśleć.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: Kwadrans po siódmej, wyjeżdżamy na zachodniopomorskie drogi i zaczynamy od Koszalina. Tutaj tłoczno oczywiście na Połczyńskiej, Słowiańskiej czy Gnieźnieńskiej. Duży ruch na Szczecińskiej oraz Fałata, w Stargardzie na Kazimierza Wielkiego oraz Wyszyńskiego. Natomiast w Szczecinie przy wjeździe na Most Długi sobie poczekamy i z jednej i z drugiej strony tłoczno też na skrzyżowaniu Matejki z Malczewskiego czy naturalnie na Bramie Portowej.
0: To Twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-82-40 512-82-40
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Pogoda.
1: Dziś w województwie zachodniopomorskim raczej szaro i bez przejaśnień. Nie przyda się parasol. Termometry pokażą od 8 stopni w Koszalinie, przez 9 w Świnoujściu, Międzyzdrojach, 10 w Wolinie i Goleniowie, do maksymalnie 11 w Szczecinie, Stargardzie oraz Myśliborzu.
0: Dzień dobry, to Twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio na dzień dobry. Pojawił się najnowszy ranking zawodów, które cenimy sobie najbardziej. I uwaga, po 5 latach zmiana na szczycie. Przez ostatnie 5 lat cały czas numerem 1 był strażak, a teraz nie. Jest na dwójce. Najbardziej ufamy i najbardziej cenimy ratowników medycznych. W tym rankingu najlepiej ocenianych zawodów, oprócz ratownika i strażaka, jest też pielęgniarka czy strażnik graniczny. Ciekawe, czy za zaufanie społeczne da się w sklepie coś kupić. A których zawodów nie lubimy? O tym porozmawiamy sobie po godzinie 8.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Live! Twoje radio.
1: 26 minut po siódmej, twoje radio na dzień dobry, przed nami najważniejsze wiadomości, punktualnie o 7.30, a mnóstwo informacji z regionu znajdziesz oczywiście o każdej porze dnia i nocy na www.twojeradio.fm. Między innymi przeczytasz tam o awarii sprzętu na Świnoujskim Ojomie, oddział jest zawieszony.
2: Autopromocja.
3: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
4: Dla mnie twoje radio to nie tylko stacja radiowa, ale też no, towarzysz codzienności.
5: Tam zawsze usłyszę, co dzieje się w mojej okolicy. Najważniejsze informacje, imprezy kulturalne i nie tylko.
6: A prowadzący są jak dobrzy przyjaciele, z którymi chcę spędzać czas.
5: Słucham twojego radia.
2: To jest
3: twoje radio.
2: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
7: W Świnoujściu zawieszono oddział intensywnej terapii w miejskim szpitalu. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Dziś bez zmian na stacjach paliw.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
7: Mateusz Warianka. Dzień dobry. W Świnoujściu zawieszono oddział intensywnej terapii w miejskim szpitalu. Powodem poważna awaria zagrażająca bezpieczeństwu pacjentów. O szczegółach Wojciech Włodarski, prezes placówki.
8: Oddział jest zawieszony. Przyczyna ma charakter obiektywny, techniczny. Serwis stwierdził, że istnieje ryzyko wystąpienia awarii. Urządzenia, które ma za zadanie sterowanie obwodami elektrycznymi. Włączenie agregatu prądotwórczego nie rozwiązuje tego problemu, jak niektórym by się to mogło wydawać. Nie ma żadnych decyzji dotyczących zlikwidowania tego oddziału. Odtworzenie tego oddziału będzie uzależnione po pierwsze od usunięcia tej usterki. Po drugie, do funkcjonowania oddziału potrzebni są pracownicy. Jeśli te dwie przesłanki zostaną zrealizowane, to oddział ruszy.
7: Na czas zawieszenia pracy OIOM-u pacjenci będą kierowani do szpitala w Gryficach i Wojewódzkiego w Szczecinie. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu Dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
9: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
7: Jak mówi generał Zanon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
10: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
7: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna, płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. Dziś bez zmian na stacjach paliw. Ceny pozostają te same, co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31.
3: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Jakże potrzebny deszcz w końcu się pojawia. Termometry dziś pokażą do 11 stopni, tyle w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu, 10 kresek w Goleniowie, stopień mniej w Świnoujściu i Międzyzdrojach, a najchłodniej do 8 w Koszalinie oraz Mielnie.
3: Dzień dobry, to twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
2: Twoje radio. Twoje radio.
1: 26 minut do 8. Twoje radio na dzień dobry. Dzień dobry w środku tygodnia. Za 2,5 godziny, niecałe 2,5 godziny, matura z języka obcego. To jest ostatnia szansa, żeby powtórzyć angielski i za moment zrobimy to wspólnie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry. Międzyzdroje ma Aleję Gwiazd, a teraz Szczecin też ma Aleję Gwiazd, z tym, że gwiazd sportu. Przy Enea Arenie odsłonięto 22 tablice z nazwiskami medalistów olimpijskich z naszego regionu. 14 z nich to medaliści Igrzysk Olimpijskich, natomiast 8 nazwisk to medaliści Igrzysk Paraolimpijskich. Ta Aleja Gwiazd Sportu znajduje się przy Enea Arenie i ma być oczywiście uaktualniana, oby jak najwięcej tych medalistów było. Więcej szczegółów na www.twojeradio.fm, a więcej o sporcie po godzinie 8 opowie nam Mateusz Warianka.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: 15 minut do 8 wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Uwaga, Dachowanie na ekspresowej trójce. Pomiędzy Goleniowym a Szczecinem dachował samochód osobowy. Jeżeli widzisz korek albo wypadek, daj znać innym. 512-8240.
0: To Twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-8240. 512-8240.
2: Twoje radio. Pogoda.
1: Dziś w województwie zachodniopomorskim szaro i deszczowo, termometry pokażą od 8 stopni w Koszalinie, przez 9 w Świnoujściu, 10 w Goleniowie, no i maksymalnie 11 w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu.
0: Dzień dobry, to Twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry. Za trochę ponad godzinę startują matury z języka obcego. No najczęściej jest to angielski. To jest ostatnia szansa. Ostatnia szansa, żeby powtórzyć wspólnie angielski.
2: Nie no, co ty, tato?
3: Odmień być.
2: No daj spokój.
3: Odmień no.
2: Weź się, tato.
3: No nie odmienisz.
2: Tak, nie odmienię.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: 3 minuty do 8, przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam niezawodny Mateusz Warianka. Mnóstwo informacji z naszego regionu o każdej porze dnia i nocy znajdziesz na www.twojeradio.fm. Tam przeczytasz m.in. o nowych odcinkowych pomiarach prędkości w województwie zachodniopomorskim.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Anna Wyszkoni.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Radek Liszewski.
4: Tak gra Twoje radio.
5: Pozdrawia Majka Jeżowska.
6: Twoje radio.
7: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
8: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
9: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych. Weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
10: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
11: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
12: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
13: Zawsze z tobą chciałbym być.
14: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
1: Reklama.
15: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Ciało starszej kobiety odnaleziono w jednym z domów jednorodzinnych w Grzędzicach koło Stargardu. Nowy odcinkowy pomiar prędkości działa już na trasie S6. Dziś poznamy najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Dziś bez zmian na stacjach paliw.
15: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Mateusz Warianka, dzień dobry. Ciało starszej kobiety odnaleziono w jednym z domów jednorodzinnych w Grzędzicach koło Stargardu. Na ciele 70-latki znajdowały się liczne rany. W tej sprawie zatrzymany został mężczyzna, mówi prokurator Julia Szosta.
17: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z obecnością biegłego z zakresu medycyny sądowej. Przeprowadzono oględziny zwłoki miejsca zdarzenia. Powyższe czynności doprowadziły do przedstawienia podejrzanemu zarzutu o to, że 2 maja w domu w Grzęzicach, działając z zamiarem bezpośrednim, pozbawił życia pokrzywdzoną w ten sposób, że zadał jej obrażenia ciała, które to obrażenia ciała skutkowały zgonem pokrzywdzonej.
16: Mężczyzna trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu, grozi mu kara dożywotniego więzienia. Nowy odcinkowy pomiar prędkości działa już na trasie S6 między węzłami Dobrzyca i Stare Bielice, a wkrótce pojawi się też na trasie do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Więcej Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
18: Wykonawca umowy nowołoniony w ramach przetargu sukcesywnie prowadzi pracę w kolejnych lokalizacjach, czy nowe systemy sukcesywnie są uruchamiane. Ostateczny termin realizacji tego projektu to jest tak naprawdę początek wakacji. Rządzenia na A6 węzeł Dąbie, węzeł Rzeżnica, jak również S3
16: System liczy średnią prędkość na całym odcinku i nie ma tu miejsca na przypadek. Jeśli kierowca przesadzi z gazem, mandat jest tylko kwestią czasu. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
19: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
20: Wszystkie karty są już na stole. Nikt
6: nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowo.
19: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
6: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
19: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
16: A dziś bez zmian na stacjach paliw, ceny pozostają te same co wczoraj, a jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, a oleju napędowego 7,31.
15: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
16: Teraz czas na sport. Arsenal został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu kanonierzy pokonali 1-0 Atletico Madryt. W pierwszym starciu w Madrycie było 1-1. Gola na wagę awansu zdobył Bukayo Saka. Tak podsumował wydarzenia trener Londyńczyków Mikel Arteta.
8: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
16: Dziś drugi półfinałowy mecz. Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy gwizdek o 21:00. Natalia Mędrzyk podpisała nową umowę z Lotto Chemikiem Police. Dla doświadczonej przyjmującej będzie to 8. sezon w barwach klubu z Pomorza Zachodniego. Mędrzyk w Chemiku gra od 2017 roku. Zdobyła z nim 4 Mistrzostwa Polski i Puchary Polski oraz 3 Superpuchary. To pierwsze nazwisko, które znajdzie się w kadrze na przyszły sezon. Klub zapewnia, że wkrótce pojawią się kolejne. A koszykarze Kinga Szczecin zagrają dziś ostatni mecz rundy zasadniczej w Orlen Basket Lidze. Wielkimorskie na wyjeździe zagrają z Legią Warszawa. Zwycięstwo sprawi, że podopieczni trenera Macieja Majcherka zajmą pierwsze miejsce i w rundzie play-off będą rozstawieni. Mecz rozpocznie się o 19:00.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
1: Twoje radio. Pogoda.
0: Dzisiaj w naszym regionie deszczowo i szaro, a termometry pokażą od 8 stopni w Koszalinie, przez 9 w Świnoujściu, 10 w Goleniowie i maksymalnie 11 w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
1: Twoje.
15: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio.
0: 8:05, Twoje radio na dzień dobry. Za moment wrócimy sobie do tematu rankingu zawodów, którym ufamy lub nie ufamy najbardziej. No dobra, mówiliśmy o tym, których szanujemy. No, kogo wręcz przeciwnie, o tym więcej za parę chwil. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć. No i oczywiście gramy. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry. Kilkadziesiąt minut temu mówiłem o najlepiej ocenianych przez Polaków zawodach. Pojawił się nowy ranking i po raz pierwszy od 6 lat na czele nie jest strażak, a ratownik medyczny. Strażak jest na drugim miejscu. No dobra, ale jakie zawody oceniamy najgorzej? Influencera i youtubera. Co ciekawe, bo też najwięcej młodych osób chce właśnie zostać albo youtuberami, albo influencerami, ale jednocześnie oceniamy te zawody najgorzej w ścisłej czołówce tych, których nie lubimy, tych, którym nie ufamy. Znaleźli się też poseł na Sejm, europoseł, radny gminny czy senator. Coś chyba ich wszystkich łączy.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio na dzień dobry. Wróćmy jeszcze do dzisiejszej matury z języka obcego. Jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim? 12 tysięcy osób zdaje język angielski. To jest 70% tegorocznych maturzystów. Drugim językiem, który wybierany jest w naszym regionie, jest niemiecki, ale tutaj 268 osób, czyli zdecydowanie mniej. Natomiast włoski czy hiszpański? Te języki zdają tylko po 4 osoby, na francuski zdecydowało się 2 maturzystów. Oczywiście wszystkim życzę powodzenia. Egzamin rozpocznie się w zasadzie to za chwilę, bo o 9:00 i potrwa 120 minut.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Tak właśnie gramy w Twoim radiu na dzień dobry. Punktualnie o 8.30 najważniejsze wiadomości, które przedstawi nam Mateusz Warianka. A do 9.00 zagrałem jeszcze Ed Sheeran, Shakira, pojawi się też Dede Negra czy Robert M.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Lepiej się skupić, jak się słucha Twojego radia. Lepiej mi się pracuje.
4: Każdy chętnie radia słucha. Nawet babcia, choć jest głucha. Wszyscy w radiu zasłuchani, nawet żule, choć pijani.
5: W ogóle Was lubię, ze wszystkich względów. Fajna muzyka, fajni prowadzący. W ogóle bardzo Was lubię.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
12: Koszalin stawia na nowoczesne autobusy elektryczne. W Świnoujściu zmiany w kursowaniu autobusów. Dziś trzeci dzień matur. Trwają poszukiwania Pawła Kozaneckiego, który miał być w więzieniu, a wciąż przebywa na wolności.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
12: Mateusz Warianka, dzień dobry. Koszalin stawia na nowoczesne autobusy o napędzie elektrycznym. Miasto ogłosiło wart ponad 59 milionów złotych przetarg na zakup 13 pojazdów wraz z pełną infrastrukturą ładowania, mówi Anna Makre z Urzędu Miasta w Koszalinie.
13: Pojazdy mają być niskopodłogowe, co ułatwi korzystanie z nich osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z wózkami. Oprócz samych autobusów wykonawca będzie odpowiedzialny także za dostarczenie i uruchomienie infrastruktury ładowania, a także systemów wspierających funkcjonowanie transportu. Od informacji pasażerskiej przez monitoring po rozwiązania informatyczne i systemy biletowe. Projekt ma charakter kompleksowy. Oznacza to, że inwestycja nie ogranicza się jedynie do zakupu pojazdów, ale obejmuje także ich późniejsze utrzymanie, serwis oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza technologicznego.
12: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze nowe autobusy pojawią się na ulicach Koszalina w 2028 roku. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Świnoujścia. Od 7 maja nastąpi zmiana w kursowaniu autobusów. Linie 3 i 6 zostaną czasowo zawieszone. Ma to związek z remontem ulicy Sienkiewicza oraz zamknięciem skrzyżowań z ulicami Piłsudskiego i Prusa. W miejsce linii 3 i 6 zostaną wprowadzone zastępcze linie okrężne 93 oraz 96. Szczegóły na stronie miasta. Dziś trzeci dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego i matematyki.
14: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
15: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, te słuchania, to jest najłatwiejsze, co?
12: Za pół godziny maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie zakończenie całości maturzyści będą mieli 2 godziny. Miał być już w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
6: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
16: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Środa w województwie zachodniopomorskim, deszczowa i szara, termometry pokażą maksymalnie 11 stopni, tyle w Szczecinie, Stargardzie i Myśliborzu, 10 kresek w Goleniowie, 9 w Świnoujściu i najmniej 8 w okolicach Koszalina.
2: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: Niecałe pół godziny do 9:00, Twoje radio na dzień dobry, utrudnienia na ekspresowej trójce i o nich będziemy więcej mówić za moment. Ile potrwają, cóż się wydarzyło, wszystkie szczegóły za chwilę.

0: Twoje radio na dzień dobry. Ja przypominam o utrudnieniach na ekspresowej trójce. Jak już wiecie z Twojego radia, na węźle Goleniów w południe dachowały aż 2 samochody osobowe. Utrudnienia potrwają jeszcze około 2 godzin. Póki co w stronę Szczecina jeździmy jednym pasem. Pamiętaj, jeżeli widzisz korek albo wypadek, 512-82-40, ten numer zawsze jest do Twojej dyspozycji.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry w naszym regionie. Afera snusowa. Uwaga, funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili 21 kg snusów, woreczków nikotynowych bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar został wykryty podczas kontroli przesyłek w powiecie goleniowskim. Ciekawe, co się teraz z tymi zabezpieczonymi snusami stanie. Kto może je zutylizować?
2: Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: pasuje radio.
1: Zbliża się 10:00, no i zmiana warty. Rozpoczyna się Twoje radio do pracy. Jerzy Grabda przygotowuje się do przedstawienia Wam najważniejszych wiadomości, a ze mną jest Kuba Adamiak. Cześć, co tam?
2: Hi, hello, Filip, how are you?
1: Ty, no słońca dziś nie ma, ale chyba trochę jednak przylasowało, nie?
2: Cię wiesz, wspieram maturzystów, ponieważ dzisiaj piszą egzamin z języka angielski, więc ja trochę zapomnieć język polski, nie?
1: Kuba, ty w tym Londynie to byłeś 2 dni. Co tam po 10:00?
2: Nie, no oczywiście po godzinie 10:00 już po polsku będę mówił. Trzymamy kciuki za maturzystów.
0: Autopromocja. To jest Twoje radio.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Sibu.
4: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Gosia Andrzejewicz.
5: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam wszystkich. Dawid Podgórski.
0: Twoje radio.
6: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
9: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
8: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
10: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
11: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
12: Zawsze z tobą chciałbym być.
13: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
0: Reklama.
14: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Koszalin w centrum śledztwa międzynarodowego gangu handlującego ludźmi. Maturzyści są już na półmetku dzisiejszych egzaminów z języków obcych na poziomie podstawowym. Przed nami 8. bieg dla autyzmu w Stargardzie.
14: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Jurek Grabda, dzień dobry. Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi. W sprawie pojawia się także wątek koszaliński. Śledczy ustalili, że gang działał w mieście w latach 2019-2022, gdzie dochodziło do podobnych przestępstw. Janusz Merc.
16: Funkcjonariusze Stołecznego Wydziału Kryminalnego zatrzymali łącznie 9 osób, 2 Polaków i 7 obywateli Bułgarii. Z ustaleń wynika, że członkowie grupy werbowali kobiety pod pretekstem pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski odbierano im dokumenty i zmuszano do świadczenia usług seksualnych. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 8 podejrzanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz zmuszaniem do uprawiania prostytucji, jak również rozboju i wymuszenia rozbójniczego.
15: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 7 podejrzanych. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Trwa 3. dzień matur, dziś egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
17: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
18: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, te słuchania, to jest najłatwiejsze, co?
15: Egzamin rozpoczął się o 9:00 i potrwa jeszcze przez godzinę, a tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord. rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii. Benedykt O'Connor.
7: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
19: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
20: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
7: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
21: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
7: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
15: I dalsze wiadomości. W piątek w Stargardzie o godzinie 16 odbędzie się 8 bieg dla autyzmu. O idei wydarzenia i jego wyjątkowym charakterze mówią organizatorzy biegu.
22: Będzie to 8 bieg dla autyzmu w Parku Chrobrego Teatr Letni.
23: To jest przede wszystkim okazja, by wspólnie okazać wsparcie osobom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom. Wydarzenie ma charakter otwarty, więc zapraszamy zarówno zapalonych biegaczy, jak i tych, którzy wolą spacerować, czy rodzinnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Liczy się po prostu wasza obecność, dobre serce i chęć bycia razem.
22: Dołącz do nas i pobiegnij dla autyzmu.
15: Uczestnicy będą mogli wybrać trasę biegową Nordic Walking Club spacerową. Zapisy prowadzone są online oraz od godziny 15.30 przed startem wydarzenia. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
6: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
25: Twoje radio.
26: Twoje radio.
25: Pogoda.
1: Mam złą wiadomość dla maturzystów. Dzisiaj będzie padać absolutnie przez cały dzień. Dopiero późnym popołudniem może wyjrzy słońce. Hasło może, tak przewidują synoptycy. Na termometrach maksymalnie 9 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
6: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
27: Twoje radio.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
27: Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
27: Tylko przeboje.
1: Kuba, Adamek, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już mamy 4 minuty po godzinie 10. Mamy 6 dzień maja. To oznacza tylko jedno: matura z języka angielskiego. No i o tej maturze z języka angielskiego za moment sobie pogadamy. ABBA już teraz i Dancing Queen w Twoim radiu. Zróbcie głośniej.

0: Fukaj razem z Zalią na antenie Twojego radia. Dzisiaj maturzyści piszą język angielski. I ci w Szczecinie, i ci w Stargardzie, i ci w Świnoujściu, i wszyscy, którzy wybrali język angielski. Proszę bardzo, trzymamy oczywiście za Was kciuki. Od godziny już piszecie. To co? Ja wiem, że to nie jest dobra pora, ale może powtórzymy ten, no, angielski.
1: Nie, no co ty, tato?
2: Odmień być.
1: No daj spokój.
2: Odmień, no.
1: Weź się, tato.
2: No nie odmienisz.
3: Twoje radio. Tylko przeboje. Yeah.

0: Twoje radio.
1: Słuchasz Twojego radia, Galantis i Roxette, to już za nami. Tymczasem w Szczecinie sport dostaje właśnie swoje miejsce z klasą przy Hani, przy ulicy Szafera. Powstała Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu z tablicami upamiętniającymi olimpijczyków i medalistów związanych z miastem. Oficjalne otwarcie było wczoraj o godzinie 10. To część większych zmian wokół Enea Areny i pomysł, który ma inspirować młodych sportowców, pokazując, że ze Szczecina też można dojść na igrzyska. Czyli teraz już oficjalnie u nas gwiazdy nie tylko w twoim radiu, ale też i pod nogami.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Ja się z

0: Strachy na lachy, dzień dobry, kocham cię na antenie twojego radia. Jakby to powiedzieć po angielsku, good morning, I love you. Już za moment muzycznie numero uno i tora na antenie twojego radia. Pozdrawiamy wszystkich maturzystów, którzy dzisiaj piszą język angielski.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Codziennie towarzyszycie mi w pracy. Byliście, kiedy złamałam stopę. Byliście, kiedy było mi źle. Jesteście, kiedy potrzebuję informacji. Słuchaj się w muzyka i już jest mi dobrze.
4: Słucham twojego radia, dlatego że w pracy elegancko, szybciutko mija mi czas.
5: Słucham twojego radia, ponieważ wstaję codziennie rano i chce mi się po prostu aż żyć. Jest miło, fajnie. Dajecie to coś, tego powera na życie.
1: To
2: jest twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: To jest twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Kuba Adamiak, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, słuchasz twojego radia. Mamy dzisiaj matury z języka angielskiego, w związku z tym numero uno już teraz i tora w twoim radiu, a ja za moment na antenie twojego radia powiem o niecodziennej akcji w regionie, gdzie 30-latek uciekał przed policją, a szczegóły już za moment, gdzie się schował.

0: Damiano David i The First Time na antenie Twojego Radia. Tymczasem niecodzienna akcja w regionie. 30-latek uciekał przed policją najpierw motorowerem, potem pieszo. Finał tej historii jest naprawdę zaskakujący. Mężczyzna zostawił na drodze swoją 78-letnią pasażerkę, a sam schował się w domu w lodówce. Policjanci tak go znaleźli, a noc spędził już w areszcie. Co ważne, miał 2 zakazy prowadzenia pojazdu, więc teraz jego sprawą zajmie się sąd. Czyli jak widać, można próbować schłodzić sytuację, ale policja i tak ma na to swoją temperaturę.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Grammy na antenie Twojego Radia. Ja właśnie dostałem taką wiadomość, uwaga, że kierowcy w zachodniopomorskim powinni zdjąć nogę z gazu, bo na drogach pojawia się coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. System działa już m.in. na trasie S6, a w planach są kolejne odcinki, także w kierunku Świnoujścia i Międzyzdrojów. I co ważne, tu nie działa zasada zwolnie przed kamerą, bo liczona jest średnia prędkość z całego odcinka. Czyli możesz nawet na chwilę poczuć się jak rajdowiec, ale system i tak podsumuje cię na spokojnie. Na końcu trasy.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Dokładnie za 3,5 minuty będzie godzina 11. Punktualnie o 11 najnowsze wiadomości na antenie Twojego radia się oczywiście pojawią, które będzie miał dla Ciebie Jurek Grabda, a po godzinie 11 muzycznie formacja nieżywych schabów będzie również Olivia Tin czy Anastasia.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Siema Wiara, Michał Wiśniewski z tej strony.
4: Witam, Janusz Panasewicz, zespół Lady Punk.
5: Cześć, cześć, z tej strony Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Twoje radio, buziaki.
6: Cześć, tu Sanach. Zapraszam Was do słuchania.
1: Twoje radio.
6: Będzie super dzień.
7: Cześć, mówi Tomasz Organek. Słuchacie właśnie
1: Tylko przeboje.
7: W Twoim radio.
8: Cześć, cześć, Agnieszka Chylińska. Pozdrawiam Was serdecznie, słuchajcie dobrej muzyki.
9: Cześć, tu BRO. Słuchacie Twojego radia, Tylko przeboje.
1: To jest
2: Twoje radio.
1: Twoje radio.
10: Twoje radio. Tylko przeboj.
1: Twoje radio.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Stargard mówi w Twoim radiu. Posłuchaj interesujących rozmów o Twoim mieście. Dowiedz się więcej o tym, czym żyją mieszkańcy Stargardu. Stargard mówi. W każdą środę po 17 i po 20 w Twoim radiu. Przez całą dobę na radiowym YouTubie i Facebooku. Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
12: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
13: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
14: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
15: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
10: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Po jego śmierci wprowadzono przepisy określane jako Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców, którzy znęcali się nad chłopcem. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego proponuje mieszkania za remont.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Jurek Grabda, dzień dobry. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat 25 albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą zwane Lex Kamilek. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczania cieśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji, o czym więcej Tomasz Orchowski.
17: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
16: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie cieśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. 8 lokali o różnej powierzchni ma do wynajęcia Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Żeby dostać takie mieszkanie, trzeba je wyremontować. Co ważne, jest to oferta dla osób będących na liście do przydziału lokalu docelowego. Mieszkania są dostępne w różnych lokalizacjach. Świnoujście organizuje w okresie wakacyjnym półkolonie miejskie dla dzieci. Łącznie przygotowano 300 miejsc dla najmłodszych mieszkańców.
18: Zajęcia będą odbywać się w kilku turnusach i w różnych szkołach podstawowych, tak aby oferta była dostępna dla mieszkańców z różnych części miasta. Każdy turnus potrwa dwa tygodnie i zapewni dzieciom nie tylko opiekę, ale przede wszystkim aktywne i wartościowe spędzanie czasu. W programie znajdą się zarówno zajęcia sportowe, warsztaty kreatywne, jak i wycieczki, a także spotkania edukacyjne. Zapisy wkrótce ruszą, szczegółowe informacje będą dostępne na internetowych stronach naszych szkół.
16: Dla Twojego Radia mówił Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Podobnie jak w ubiegłym roku, półkolonie poprowadzą doświadczeni nauczyciele i wychowawcy, terminy turnusów na twojeradio.fm.
2: Twoje Radio Sport.
16: Już dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn. Mateusz Stanicki.
19: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4, a to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów. We wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
16: A jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
10: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Jeżeli na przykład będziecie dzisiaj wychodzić z pracy, to zmokniecie, jeżeli nie wzięliście do pracy rano parasola, bo po południu ma padać. Zresztą teraz też przelotne opady deszczu i padać będzie przez cały dzień w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowej oraz Koszalinie. Maksymalnie 9 stopni, słońce najbliższe, o panie, dopiero w piątek.
2: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Kuba Adamek, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już 4 minuty po godzinie 11:00, słuchasz Twojego radia. No to już teraz muzycznie formacja Nieżywych Schabów i Ławka. Za chwilę przeniesiemy się do Świnoujścia, bo w Świnoujściu ciekawostka dla pasażerów komunikacji miejskiej. Szczegóły już za moment.

0: Twoje radio.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love na antenie Twojego radia. Idealny kawałek do tego, żeby iść i zrobić sobie kawę, ale zanim kawa, to uwaga pasażerowie w Świnoujściu. Od 7 maja, czyli od jutra, spore zmiany w komunikacji miejskiej, szczególnie w rejonie nadmorskim. Z powodu remontu ulicy Sienkiewicza i zamknięcia ważnych skrzyżowań zawieszane zostają linie 3 i 6, a w ich miejsce pojawiają się linie zastępcze 93 i 96. Nowe trasy mają obsłużyć najważniejsze punkty miasta, ale przejazd może być dłuższy i bardziej turystyczny. Czyli dojedziesz wszędzie, tylko czasem trochę bardziej krajoznawczo niż zwykle.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Smolasty i Imi na antenie twojego radia. W Koszalinie mieszkańcy znów dostają realny wpływ na miasto. Trwa 14. edycja budżetu obywatelskiego. Do podziału jest prawie 6 milionów złotych, a projekty można zgłaszać jeszcze do 14 maja w 6 różnych kategoriach. Od inwestycji po działania społeczne i ekologiczne. Każdy może wziąć udział nawet bez doświadczenia, a pomóc można sobie w specjalnym punkcie konsultacyjnym przed ratuszem. Czyli krótko, masz pomysł, zgłaszasz, a potem trzymasz kciuki, żeby sąsiad nie wpadł na lepszy.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Queen, I Want to Break Free na antenie twojego radia i już wiesz, że to jest dobra środa i już wiesz, że z górki do weekendu. Już za moment Maciek Szymecki i nowe technologie, a muzycznie pojawi się Sylwia Grzeszczak i Even Hearts.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Słucham twojego radia, bo jest super muzyka, są ekstra wiadomości i dla mnie jest relaksujące.
4: Słucham twojego radia, ponieważ fajnie przy tym czas spędzić można.
5: Twoje radio słucham, ponieważ bardzo dobrze mi się pracuje na działce. Muzyka, wiadomości i pozytywna energia.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
6: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99.

0: pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Twoje radio.
8: Twoje radio.
9: Nowe technologie.
10: To nie jest zwykła wizyta. Do Gdańska właśnie zawitał Leonardo da Vinci. Nie mówię jednak o słynnym malarzu, a o gigantycznym statku, który jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych kablowców na całym globie. Jednostka wpłynęła do gdańskiej stoczni remontowej, gdzie przejdzie planowane prace konserwacyjne. Statek robi wrażenie nie tylko technologią, ale i gabarytami. Został zbudowany na specjalne zamówienie dla światowego lidera branży energetycznej, a koszt jego powstania wyniósł około 170 milionów euro. To cacko potrafi kłaść kable na ekstremalnej głębokości dochodzącej nawet do 3000 metrów. Posiada dwie ogromne karuzele o łącznej ładowności aż 17 tysięcy ton. Może jednocześnie układać i zakopywać kable, co czyni go prawdziwym terminatorem w swojej branży. Jednostka ma na koncie udział w naprawdę grubych projektach energetycznych. Budowała m.in. korytarz energetyczny łączący Sycylię i Sardynią oraz specjalną energetyczną autostradę między Wielką Brytanią a Niemcami. Nic dziwnego, że w branży mówi się o nim jak o najskuteczniejszym układaczu kabli na rynku. Od 2 maja stacjonuje w Gdańsku, by przejść planowany remont. Co ciekawe, Leonardo wciąż jest w ścisłej światowej czołówce. Niedługo na horyzoncie pojawi się jednak konkurent. Nowy statek, Fleming Jenkin, ma odebrać mu palmę pierwszeństwa pod względem ładowności w drugiej połowie tego roku. Póki co jednak to właśnie on rządzi na wodach i możemy go podziwiać właśnie u nas.
11: To jest Twoje radio. Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
11: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
12: Tylko przeboje.
13: Kuba Adamiak, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już za moment na antenie Twojego radia dobra wiadomość dla mieszkańców Myśliborza, ale to za chwilę. Już teraz muzycznie Sylwia Grzeszczak. O nich, o Tobie na antenie Twojego radia. Zrób głośniej, drogi słuchaczu.

0: Ależ świetnie wam gramy na antenie twojego radia. Dobra wiadomość dla mieszkańców regionu. PKS w Myślibożu wraca do gry i wznawia regionalne kursy autobusowe. Po przerwie znów można normalnie korzystać z rozkładowych połączeń, co dla wielu osób oznacza po prostu łatwiejszy dojazd do pracy, szkoły czy lekarza. Czyli coś, co kiedyś było standardem, dziś wraca jako dobra wiadomość. To jeżeli teraz jedziecie takim autobusem z Myśliborza, Robbie Williams specjalnie dla was i Rock DJ.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Kungs na antenie Twojego radia, nie mylić ze Skunksem. Groźny incydent na dworcu w Szczecinie. 25-letni mężczyzna po kłótni z partnerką postanowił rozładować emocje i rzucił kamieniem w stojący na peronie pociąg, wybijając szybę. Był nietrzeźwy, a całe rozładowanie skończyło się stratami i karą sięgającą kilku tysięcy złotych. No, czyli zamiast ochłonąć, podgrzał sytuację tak, że rachunek przyszedł szybciej niż refleksja.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Już za chwilę będzie godzina 12, punktualnie w południe najnowsze wiadomości na antenie Twojego radia będzie miał dla Was Jurek Grabda. W studiu jest już Maciek Szymecki. Cześć Maciek.
1: Dzień dobry, w środę.
0: Maciek, czy Ty wiedziałeś o tym, że mieszkańcy szczecińskiego Pogodna mają już dość tramwajowej ścieżki dźwiękowej, bo przy Mickiewicza skarżą się na hałas i drgania?
1: Słuchaj, no nie od dziś te tramwaje tam jeżdżą.
0: Ja Ci powiem, Maciek, że ja tam byłem. I ja już wiem, jak to wszystko brzmi i nawet rozmawiałem z mieszkańcami.
2: I cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Taki... I tak bez przerwy.
0: Ale ja już mogę postawić diagnozę jak coś.
1: No dawaj, zaskocz mnie.
0: Podobno tory są złe.
1: Tak, tak, najważniejsze to śmigać po właściwych torach.
0: Po godzinie 12 Maciek Szymecki razem z Wami.
3: Autopromocja. To jest Twoje radio.
4: Hi everyone, this is Celine Dion.
5: I'm Lady Gaga.
6: My name is Dieter Bohlen.
7: I'm Thomas Enders from Modern Talking.
8: Hi, I'm Dua Lipa.
9: Hello, I'm Carlos Santana.
3: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
10: Tylko przeboje.
3: Autopromocja. Reklama.
11: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
12: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową. Bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
13: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
14: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
15: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
3: Reklama.
16: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Maturzyści mają za sobą egzamin z języka obcego, a kilkunastu ma już maturę z głowy. Do egzaminu będą musieli podejść ponownie za rok, to kara za telefony. Jesteś honorowym dawcą krwi w Świnoujściu, bezpłatnie zaparkujesz w strefie płatnego parkowania. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza.
18: To będzie wielkie wydarzenie, bo Polska jest jako pierwsza.
17: Polska podpisze w tym tygodniu z Komisją Europejską umowę w ramach programu SAFE.
16: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Jurek Grabda, dzień dobry. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień, co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. Kara za wniesienie na egzamin telefonu jest dotkliwa, ponieważ osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury dla takich osób pojawi się dopiero za rok. A za maturzystami dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Honorowi krwiodawcy w Świnoujściu dostaną konkretny bonus za ratowanie życia i zdrowia. Od teraz mogą bezpłatnie parkować w strefie płatnego parkowania. To ukłon miasta w stronę tych, którzy regularnie dzielą się najcenniejszym darem. O szczegółach mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska.
19: Wszyscy honorowi krwiodawcy są objęci tą zerową stawką, jeśli chodzi o parkowanie. Uchwała nie mówi o tym, że dotyczyć to będzie tylko i wyłącznie mieszkańców Świnoujścia, więc jakby dla wszystkich krwiodawców honorowych jest skierowana. Również też dotyczy ta zerowa stawka dawców szpiku.
17: Aby korzystać z darmowego parkowania, wystarczy w biurze strefy płatnego parkowania okazać legitymację dawcy, dokument tożsamości i dowód rejestracyjny pojazdu. Na tej podstawie wydany zostanie dokument uprawniający do ulgi. W piątek o 13 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówi minister obrony.
18: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
17: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Komunikacja autobusowa w Świnoujściu informuje, że od jutra wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w rejonie dzielnicy nadmorskiej. Utrudnienia mają związek z trwającym remontem ulicy Sienkiewicza oraz zamknięciem skrzyżowań z ulicami Piłsudskiego i Prusa. Czasowo zawieszone zostaną linie 3 i 6. W ich miejsce uruchomione zostaną linie zastępcze 93 oraz 96. Które zapewnią obsługę najważniejszych punktów miasta. Kolejne wiadomości w Twoim radiu za godzinę.
16: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
5: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
3: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Dzień pochmurny i mokry i do tego chłodny, bo termometry nie pokazują więcej jak 10 w Szczecinie, Stargardzie, Goleniowie, Koszalinie, Świnoujściu do 11 w Myślibożu. Chociaż późnym wieczorem niebo troszkę się rozpogodzi. Noc zimna, bo temperatura miejscami spadnie nawet do 4 stopni. Jutro 13, nieco cieplej. Troszkę pojawi się pogodnego nieba, ale dopiero po południu. Od piątku aura zdecydowanie się poprawi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
3: Twoje radio.
16: To Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
3: Twoje radio, tylko przeboje.
16: Przeboje.
8: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: Uwaga, promocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Słucham twojego radia, bo jest najlepsza muzyka.
3: Bardzo fajni są speakerzy, fajne piosenki. Naprawdę można miło, miło spędzić czas. Ja słucham od godziny 6 rano przez cały dzień. To jest prima.
4: Witam wszystkich słuchaczy. Słuchamy twojego radia za to, że mamy różnorodną muzykę w nim.
0: To jest
1: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
5: Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Kultura.
15: Agnieszka Tatarynowicz, zapraszam. Jutro w Książnicy Stargardzkiej odbędzie się spotkanie z Pawłem Migdalskim, autorem książki o słowiańskich wątkach i budowaniu tożsamości Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej. Początek jutro o godzinie 17 w czytelni głównej. Z kolei w piątek w Parku Chrobrego o godzinie 12 wystartuje 6. edycja Book Crossingu organizowanego przez Książnicę Stargardzką pod hasłem Przeczytałeś? Podaj dalej książkę. Każdy będzie mógł przynieść przeczytaną książkę i zostawić ją dla kolejnych czytelników. Akcja odbywa się w ramach Tygodnia Bibliotek i potrwa do 15 maja. I także w piątek Park Chrobrego stanie się również miejscem 8. biegu dla autyzmu. Wydarzenie połączy sport z ważnym społecznym przesłaniem, promocją akceptacji świadomości na temat autyzmu. Start przy Teatrze Letnim o godzinie 16. I także w piątek warto zajrzeć do Goleniowa, gdzie odbędzie się finał 35. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art. W programie znalazły się wystawa nagrodzonych prac Przepis na szczęście, kolorowy przemarsz ulicami miasta oraz gala wręczenia nagród, połączona z mini koncertem. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę również na znaczenie sztuki i pasji w budowaniu dobrostanu psychicznego dzieci. Natomiast w sobotę miłośnicy pieszych wędrówek będą mogli ruszyć na rajd po ziemi stargardzkiej śladami Sedonii, organizowany przez PTTK Stargard. Trasa poprowadzi przez miejsca związane z historią, legendami i przyrodą regionu. Organizatorzy przypominają, że zgłoszenia przyjmowane są tylko do dnia dzisiejszego. I także w sobotę 20. urodziny świętować będzie Centrum Handlowe Zodiak w Stargardzie. Jednym z punktów wydarzenia ma być pomoc dla zwierząt ze schroniska. W godzinach od 11 do 17 prowadzona będzie zbiórka karmy i potrzebnych akcesoriów dla czworonogów. Oprócz tego zaplanowano rodzinne atrakcje, warsztaty dla dzieci, konkursy i występy artystyczne. To tyle ode mnie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Tu twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: to promocja.
1: To jest twoje radio.
0: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam, Kaja.
2: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie twojego radia.
0: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam, Maryla Rodowicz.
3: Twoje radio.
4: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Stargard mówi w twoim radiu. Posłuchaj interesujących rozmów o twoim mieście. Dowiedz się więcej o tym, czym żyją mieszkańcy Stargardu. Stargard mówi. W każdą środę po 17 i po 20 w twoim radiu. Przez całą dobę na radiowym YouTubie i Facebooku. Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16 w twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
7: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
4: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
12: Jest wyrok sądu w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Koszalin znalazł się na trasie międzynarodowego gangu zmuszającego kobiety do prostytucji. Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie, w którym zginął pilot samolotu gaśniczego.
4: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
12: Jurek Grebda, dzień dobry. Sąd skazał Dawida B., ojczyma Kamilka z Częstochowy, na 25 lat więzienia, Magdalenę B., matkę maltretowanego chłopca, na 16 lat więzienia. Wyroki są nieprawomocne. Przypomnijmy, w 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina, Dawid B. polewał 8-letniego Kamila wrzącą wodą, uderzał pięściami i prysznicem po całym ciele, a następnie rzucił dziecko na rozżarzony piec węglowy. Chłopiec miał złamaną rękę i poparzone 25% powierzchni ciała, zmarł po 35 dniach walki o życie. Po śmierci 8-latka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi. W sprawie pojawia się także wątek koszaliński. Śledczy ustalili, że gang działał w tym mieście w latach 2019-2022, gdzie dochodziło do podobnych przestępstw. Janusz Merc.
13: Funkcjonariusze Stołecznego Wydziału Kryminalnego zatrzymali łącznie 9 osób, 2 Polaków i 7 obywateli Bułgarii. Z ustaleń wynika, że członkowie grupy werbowali kobiety pod pretekstem pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski odbierano im dokumenty i zmuszano do świadczenia usług seksualnych. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 8 podejrzanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz zmuszaniem do uprawiania prostytucji, jak również rozboju i wymuszenia rozbójniczego oraz udzielania środków odurzających.
12: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 7 podejrzanych. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
14: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru usiły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józef. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
15: Widzę, że pani jest ze łzami w oczach.
14: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
16: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
12: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
4: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
1: Twoje radio.
17: Twoje radio.
1: Pogoda.
18: Czekaliśmy na opady, no i mamy. Do końca dnia będzie padać. Niebo pochmurne, no i termometry nie pokazują zbyt wysokich wartości. Dyszka, Stargard, Szczecin, Goleniów, Koszalin, Świnoujście, 11 Myślibórz. Noc także będzie zimna, bo temperatura miejscami spadnie do 4, ale będzie pogodnie. Jutro w ciągu dnia więcej pogodnego nieba we wschodniej części województwa, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibórzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
4: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
4: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio.
4: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Twoje radio.
18: Dzień dobry, zaczynamy najlepsze popołudnie z Twoim radiem do pracy. Przy mikrofonie Maciek Szymecki, no i wpadam jak zwykle z kubkiem gorącej kawki i szerokim uśmiechem. Pomimo, że za oknem mamy co mamy, ale tak jak powiedziałem w prognozie pogody, deszcz jest potrzebny. A w naszym regionie dzieje się mnóstwo dobrego. Wyobraźcie sobie, że w Stargardzie szykuje się prawdziwy wehikuł czasu i absolutnie genialna impreza dla najmłodszych. Jak przenieść się w czasie? Opowiem o tym za moment. A przed nami Sunrise Avenue i Hollywood Hills. Lider zespołu napisał ten kawałek z frustracji na sztuczny, muzyczny biznes w Los Angeles. Marzył tylko o powrocie na stare śmieci do Helsinek. No to gramy!
19: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jako dorośli nie możemy po prostu na przykład wbić się w lśniącą rycerską zbroję i pójść tak po bułki do piekarni? Trochę dziwne, ale czemu nie? Powiem wam szczerze, że to jawna niesprawiedliwość. Na szczęście najmłodsi mają znacznie lepiej, mogą się przebierać i nikt im nic nie powie. Mało tego, będziemy się cieszyć, że tak się właśnie bawią. Słuchajcie, w niedzielę 31 maja całe Królestwo Stargardu opanują dzieciaki. W Parku Zamkowym odbędzie się genialny festyn z okazji ich wielkiego święta. Będzie można zobaczyć prawdziwy rynsztunek, poszaleć na średniowiecznym placu zabaw, przybić piąteczkę ze szczudlarzami, no i wskoczyć na koński grzbiet. Będą też współczesne hity, czyli gigantyczne dmuchańce, fotobudka i sportowa animacja. A jak już wszyscy opadną z sił, bo kiedyś opadną, specjalna strefa z jedzeniem pozwoli błyskawicznie naładować baterie przed kolejnymi szaleństwami. Także już odliczamy dni do tego 31 maja. Chyba sam wpadnę, jak przymierzyć jakiś fajny hełm.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: pasuje radio.
1: Popołudnie swoim radiem do pracy. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja to uważam, że szukanie wolnego miejsca na parkingu w mieście powinno zostać oficjalnie nową dyscypliną olimpijską. Oczywiście złoty medal miałbym w kieszeni. A skoro mowa o wielkich wyczynach, no to wyobraźcie sobie, że przed Enea Areną w Szczecinie gwiazdy świecą teraz nawet w środku dnia. Otwarto tam fantastyczną Aleję Gwiazd szczecińskiego sportu. Zobaczycie 22 tablice lokalnych herosów, w tym 14 olimpijczyków i 8 paraolimpijczyków. Stanął też specjalny pylon z nazwiskami wszystkich reprezentantów miasta. Cały ten teren niesamowicie wypiękniał dzięki inwestycji z budżetu obywatelskiego za blisko 2 miliony złotych. Do tego jakieś tam ławki, mnóstwo zieleni, więc to doskonała miejscówka, żeby odetchnąć i naładować się sportową energią. Brawo! A propos budżetów obywatelskich, to przypomnę, że w Koszalinie i Stargardzie cały czas miasta czekają na wasze pomysły.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Dziś mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, także zdejmijcie nogę z gazu i uśmiechnijcie się do kierowcy na sąsiednim pasie. Nawet jeśli być może z twarzy nie jest sympatyczny. Łapiemy pełen luz, jedziemy dalej, za moment wracamy do przebojów na to środowe, mokre popołudnie.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Leci morza bez gadania. Wprost do pracy i słuchania.
4: Słucham w pracy, mam cały czas radio włączone. Lubię tą muzykę, co puszczacie, taką fajną informację. No, no non stop mamy właśnie ustawioną.
5: Was słucham całą dobę. Twoje radio leci całą dobę. Dla mnie telewizja nie istnieje. Leci twoje radio i wystarczy.
0: To jest
2: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: Cały czas zachęcam was do odwiedzania naszej strony twojeradio.fm. To nasza redakcyjna kopalnia wiedzy. Tutaj znajdziecie mnóstwo informacji z naszego lokalnego podwórka. A na twardym szczecińskim parkiecie powalczą najlepsi młodzi koszykarze z kraju. Gdzie i kiedy? O tym za chwilę, teraz Manam i Kocham Cię, kochanie moje. Kora napisała te słowa wcale nie o słodkim romansie, tylko o bardzo obsesyjnej i dusznej relacji. Posłuchajcie uważnie.

0: Twoje radio.
1: Złapaliście się kiedyś na tym, że rzucając na przykład papierkiem do kosza na śmieci w głowie słyszycie ryk tysięcy kibiców? Ha, oczywiście jak traficie. No przyznajcie, każdy z nas ma w sobie takiego ukrytego mistrza parkietu. Prawdziwe sportowe emocje dostarczą nam jednak młodzi profesjonaliści, bo właśnie w Szczecinie rusza finałowy turniej Mistrzów Polski w koszykówce juniorów do lat 17. Na boisko wybiegnie 8 najlepszych drużyn w kraju, w tym lokalna duma, czyli chłopaki z Pogoni Basket. Ich najskuteczniejszy zawodnik Antoni Majcherek zapowiada walkę na 110% i bardzo liczy na wasz gorący doping. Wielkie otwarcie imprezy i starcie z Pyrą Poznań zaplanowano już dziś o godzinie 18 w hali Przytwardowskiego. Turniej potrwa aż do niedzieli, więc lepiej od razu zaopatrzcie się w syrop na zdarte gardła. Kibicujemy, wracamy do przebojów.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Tak sobie myślałem w drodze do radia, czy da się zjechać rowerem ze stromej góry pełnej dziur bez zrobienia malowniczego fikołka przez kierownicę. No i powiem wam szczerze, że w Koszalinie na Górze Chełmskiej można to bez problemu sprawdzić w praktyce. Tamtejszy single track, zbudowany w 2019 roku, zmienił się w istny tor przetrwania. No i całkowicie się sypie. Miasto wreszcie zabrało głos i ucięło wszelkie spekulacje. Gruntownego remontu nie będzie. Koszt naprawy i postawienia brakującego mostu to około 1 000 000 zł, a kolejne 150 tysięcy pochłonęłoby roczne utrzymanie. Ratusz woli wydać te potężne fundusze na łatanie dziurawych ulic w centrum. Jeśli więc planujecie w najbliższym czasie terenowe szaleństwa, to najbezpieczniej będzie po prostu wynająć jakiś mały czołg. Tak, przesiąść się na gąsienicę. Wracamy do przebojów, zbliżamy się do 14.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Mamy 6 maja, a w 1277 roku, dokładnie tego dnia, Trzebiatów uzyskał swoje prawa miejskie. A ciekawe, czy ówcześni mieszkańcy w ogóle zdawali sobie z tego sprawę, czy po prostu dalej lepili swoje garnki. My zbliżamy się do 14. Jerzy Grabda już w studiu, więc będą najważniejsze wiadomości.
0: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Cześć, tu Natalia Schroeder.
3: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
4: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie Twojego radia.
5: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Piaseczny. Słuchajcie Twojego radia.
6: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
9: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
10: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.

0: a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Zawsze z tobą chciałbym być.
2: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
3: Reklama.
4: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
5: 2000 zabiegów z wykorzystaniem systemów chirurgii robotycznej. Takim wynikiem może poszczycić się Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie. Tymczasowy areszt dla sprawcy usiłowania zabójstwa w Dąbrowie w pobliżu Sianowa. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego. Za chwilę zapytamy, jak im poszło.
4: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
5: Jurek Grabda, dzień dobry. To kamień milowy w rozwoju nowoczesnej medycyny. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie wykonał 2000 zabiegów z wykorzystaniem systemów chirurgii robotycznej. Aż 700 operacji tą technologią wykonał dr Krzysztof Kaseja.
6: To jest ogromny przeskok technologiczny. Tak jak wielka różnica była między chirurgią otwartą a laparoskopią, tak dla mnie w chirurgii tych najtrudniejszych chorych takim samym przeskokiem jest zamiana z technik laparoskopowych na operacje robotyczne. Precyzja, jaką oferuje to narzędzie, komfort pracy chirurga przy wielogodzinnych operacjach, bo te nasze operacje to są operacje 4, czasami 5-godzinne, to proszę uwierzyć, że ma ogromne znaczenie dla przebiegu operacji, dla rokowania dla tych chorych.
5: Placówka obecnie dysponuje dwoma robotami chirurgicznymi Da Vinci, które na co dzień wykorzystywane są w zintegrowanym bloku operacyjnym oraz w bloku ginekologicznym. Sąd rejonowy w Koszalinie zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 60-letniego mieszkańca jednej z podkoszalińskich miejscowości. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 37-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w Dąbrowie w gminie Sianów. Według ustaleń prokuratury napastnik miał zaatakować kobietę narzędziem przypominającym maczetę, zadając ciosy w ramiona, następnie próbując uderzyć ją w twarz. Kobieta uniknęła najgroźniejszego ciosu, doznając obrażeń, które nie zagrażały jej życiu. Podejrzany usłyszał także zarzuty kierowania gruźb wobec innej kobiety. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za zarzucane czyny grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. Jak im poszło?
7: Całkiem nieźle.
8: Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
9: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
7: Myślę, że 80 plus.
9: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
10: Bardzo dobrze, angielski to wiadomo zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzenia i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
5: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptowalutach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, a więcej na ten temat w wiadomościach za godzinę.
4: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
3: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
11: Ten deszcz był naprawdę potrzebny, szczególnie rolnikom, leśnikom i działkowcom. Ale jutro pogoda się zacznie poprawiać, więcej słońca, a do tego będzie robić się coraz cieplej. Na razie mamy 11 w Myślibożu, do 10 w Stargardzie, Szczecinie, Koszalinie, Goleniowie i Świnoujściu. Za to noc będzie zimna, ale pogodna. Termometry pokażą 4 stopnie. Jutro troszkę cieplej, bo nawet 13. No i już po południu niebo zacznie się rozpogadzać. I z tego co widzę, również i weekend będzie pogodny.
4: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
11: 14.05, popołudnie z Twoim radiem do pracy. Obiecuję nie zwalniać tempa i cały czas trzymać rękę na pulsie. W tej godzinie oczywiście mała gratka dla fanów technologicznych gadżetów, tudzież dużych gadżetów, bo będzie o potężnym statku. Ale o tym za chwilę. W Świnoujściu najstarsze miejskie drzewa doczekały się wizyty u naprawdę profesjonalnego fryzjera. Brzmi ciekawie i na pewno to jest ciekawe, więc zostańcie z nami. Maciek Szymecki, witam ponownie, a teraz Don Omar i Lukenzo w wakacyjnym sztosie Danza Guduro. To właśnie ten kawałek mocno rozbujał ścieżkę dźwiękową piątej części Szybcy i Wściekli. Gramy!

0: Twoje radio gra tylko przeboje na środowe popołudnie. Zauważyliście pewnie, że z wiekiem wszyscy coraz bardziej doceniamy wizytę u fryzjera albo w porządnym spa. Człowiek no ma ochotę po prostu usiąść w wygodnym fotelu i pozwolić komuś o siebie zadbać. Co nie? I uwierzcie mi na słowo, że w świecie przyrody działa to dokładnie tak samo. No i właśnie dlatego w Świnoujściu ruszyło gigantyczne strzyżenie, i tu uwaga, najstarszych drzew w mieście. Ale to nie jest takie zwykłe strzyżenie. Te pod okiem czujnych ekspertów prawdziwi alpiniści z podnośników i na linach robią porządek z koronami kilkudziesięcioletnich dębów. Cała ta operacja ratowania zielonych pomników przyrody kosztuje łącznie ponad 170 tysięcy złotych, a lwią część tej kwoty dorzuca Fundusz Ochrony Środowiska. No i całe szczęście. No ale to na razie pierwszy etap miejskich porządków, więc zadbanych okazów będzie z czasem tylko przybywać. Mimo wszystko lepiej zachować bezpieczny dystans, bo wiecie, darmowa zmiana fryzury zafundowana spadającą gałęzią z pewnością nie wyjdzie wam na dobre.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: No i wtedy jej tłumaczę, że bez solidnej porcji masła to ciasto po prostu nie ma prawa dobrze smakować. No właśnie. Wiecie co, przypomniała mi się taka kulinarna dyskusja, nie bez powodu, bo właśnie szukamy prawdziwych mistrzyń w swoim fachu z Pomorza Zachodniego. Tak jest, cały czas trwa nabór do czwartej edycji konkursu dla aktywnych kół gospodyń wiejskich. Dziewczyny robią absolutnie niesamowite rzeczy dla swoich lokalnych społeczności, no i teraz mogą za tę ciężką pracę zgarnąć naprawdę wielkie nagrody. Do wzięcia nawet 40 tysięcy złotych za pierwsze miejsce. A na niższych stopniach podium czekają kwoty rzędu 30 i 20 tysięcy. Wystarczy pochwalić się swoimi genialnymi projektami z ostatnich 2 lat. Tak, tak, zgłoszenia lecą tylko do 29 maja. Więcej informacji znajdziecie na wzp.pl, bo to właśnie organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski. No to co, najwyższa pora zakasać rękawy i udowodnić całemu światu, kto tu tak naprawdę rządzi.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio. Pamiętajcie, że stacji Twoje Radio można słuchać również na Twoje Radio FM, no i w wygodnej aplikacji mobilnej na Wasze smartfony. Na iOS-a i Androida szukajcie w oficjalnych sklepach Google Play i App Store. Do Polski przypłynął statek Leonardo da Vinci. Jeden z najnowocześniejszych kablowców na całym świecie i robi ogromne wrażenie. Po co przypłynął? O tym za chwilę w nowych technologiach.
1: Autopromocja.
2: Twoje Radio.
3: Twoje Radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Słucham cały dzień, fajna muzyka, no ogólnie super radio. Konkretne wiadomości z mojego regionu.
5: Zawsze są świeże wiadomości z regionu, wszystkie hity są grane, rano łączą pobudzam i na cały dzień.
4: Swoim radiem jestem w sumie od samego początku, jak tylko się ukazało na antenie. No co, no fajne przeboje, fajna muzyka, to jest.
3: To jest Twoje Radio.
1: Twoje Radio. Twoje Radio. Twoje Radio. Tylko przeboje. Twoje Radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
17: Nowe technologie.
0: To nie jest zwykła wizyta. Do Gdańska właśnie zawitał Leonardo da Vinci. Nie mówię jednak o słynnym malarzu, a o gigantycznym statku, który jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych kablowców na całym globie. Jednostka wpłynęła do gdańskiej stoczni remontowej, gdzie przejdzie planowane prace konserwacyjne. Statek robi wrażenie nie tylko technologią, ale i gabarytami. Został zbudowany na specjalne zamówienie dla światowego lidera branży energetycznej, a koszt jego powstania wyniósł około 170 milionów euro. To cacko potrafi kłaść kable na ekstremalnej głębokości dochodzącej nawet do 3000 metrów. Posiada dwie ogromne karuzele o łącznej ładowności aż 17 tysięcy ton. Może jednocześnie układać i zakopywać kable, co czyni go prawdziwym terminatorem w swojej branży. Jednostka ma na koncie udział w naprawdę grubych projektach energetycznych. Budowała m.in. korytarz energetyczny łączący Sycylię i Sardynią oraz specjalną energetyczną autostradę między Wielką Brytanią a Niemcami. Nic dziwnego, że w branży mówi się o nim jak o najskuteczniejszym układaczu kabli na rynku. Od 2 maja stacjonuje w Gdańsku, by przejść planowany remont. Co ciekawe, Leonardo wciąż jest w ścisłej światowej czołówce. Niedługo na horyzoncie pojawi się jednak konkurent. Nowy statek, Fleming Jenkin, ma odebrać mu palmę pierwszeństwa pod względem ładowności w drugiej połowie tego roku. Póki co jednak to właśnie on rządzi na wodach i możemy go podziwiać właśnie u nas.
3: To jest Twoje Radio.
1: Tylko przeboje.
3: Twoje Radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje Radio, tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: A my jak zwykle serwujemy wam przeboje i dorzucamy garść lokalnych nowinek. Złapcie głęboki oddech, za moment zmieniamy buty na sportowe, bo tysiące osób udowodni wkrótce, że szczecińskie ulice w nocy służą do ostrego biegania. Kiedy? O tym za chwilę. Teraz dr Alban ze swoim największym hitem. Zanim nasz doktor stał się wielką gwiazdą sceny, pilnie studiował stomatologię w Szwecji. No i naprawdę leczył ludziom zęby. Na szczęście ostatecznie wybrał mikrofon zamiast wiertła i teraz to usłyszycie. Lecimy!

Na pewno znacie taką osobę, która zamiast smacznie spać w wygodnym łóżku, woli biegać po ciemku z tysiącami obcych osób. Słuchajcie, w piątek Szczecin opanuje gigantyczna sportowa bezsenność. Odbędzie się 7. edycja szczecińskiego biegu nocnego i około 2000 zawodników ruszy z Jasnych Błoni o samej północy. Miasteczko biegowe oczywiście zostanie otwarte wcześniej, bo już o godzinie 16 będą gry dla najmłodszych i pyszna szczecińska kranówka na ochłodę. A pakiety startowe zgarniecie na miejscu, albo jeszcze w czwartek w centowe zgarniecie na miejscu,

0: No to jeszcze przed 15 trochę na antenie Twojego radia będzie o sporcie, no bo wczoraj koszykarze Kinga Szczecin po porannym treningu od razu ruszyli prosto do stolicy. Mają przed sobą piekielnie ważne zadanie, bo będą bronić fotela lidera na samym finiszu sezonu zasadniczego. Na ich drodze staje nie byle kto, bo sama Legia Warszawa, a to przecież aktualny mistrz naszego kraju. Potężny skrzydłowy Mateusz Kostrzewski zapowiada, że to starcie będzie prawdziwym przedsmakiem ostatecznej walki i genialnym sprawdzianem formy Wilków Morskich. No, dzisiejsze spotkanie na warszawskim Bemowie ruszy punktualnie o godzinie 19. Także trzymamy za chłopaków kciuki, no i bardzo liczę, że oprócz zapasowych butów spakowali do bagaży gigantyczną dawkę sportowej złości, bo ta też jest potrzebna.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Come on.

0: No, mieszkańcy Koszalina podobno mają spory problem z parkowaniem i wcale im się nie dziwię. Przy ulicach Szerokiej i Gnieźnieńskiej zwykłe parkingi zaczynają przypominać nieoficjalne komisy samochodowe. Tak, zamiast wolnych miejsc dla mieszkańców stoją tam długie rzędy aut na sprzedaż i totalnie blokują przestrzeń. No skąd my to znamy, prawda? Taka darmowa przestrzeń na prowadzenie działalności komisowej. Za moment godzina 15, więc na antenie pojawią się najważniejsze wiadomości od Jerzego Grabdy.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Kłaniam się nisko, gromi z tej strony, kochani. Dużo dobrej muzyki i dużo słońca.
5: Cześć, to ja, Kaśka Nocowska.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, słuchacie Twojego radia.
1: Tylko przeboje.
7: Dzień dobry, Krzysztof Cukowski. Muzyka jest moją największą pasją, dlatego zawsze słucham
1: Twoje radio.
8: Cześć, tu Andrzej Smolik, słuchacie Twoje radio.
9: Hello, this is Kev Fox, you're listening to Twoje radio.
1: To jest
2: Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
10: Stargard mówi w Twoim radiu. Posłuchaj interesujących rozmów o Twoim mieście. Dowiedz się więcej o tym, czym żyją mieszkańcy Stargardu. Stargard mówi. W każdą środę po 17 i po 20 w Twoim radiu. Przez całą dobę na radiowym YouTubie i Facebooku. Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
11: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
12: Zawsze z tobą chciałbym być.
13: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
14: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienne 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
1: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach. Stocznia Wulkan w Szczecinie podsumowała dziś na specjalnej konferencji realizację planu naprawczego spółki. Od jutra zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej Świnoujścia.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Jurek Grabda, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki skierował dziś do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Informację przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim. Jak zaznaczył, projekt ma kompleksowo uregulować rynek i opiera się na trzech filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, skutecznym nadzorze państwa oraz zabezpieczeniu konstytucyjnych praw przedsiębiorców działających w branży. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział złożenie odrębnego rządowego projektu w tej sprawie. Nowa propozycja ma różnić się od wcześniej zawetowanych ustaw, głównie zaostrzeniem kar dla osób dopuszczających się nadużyć na rynku kryptowalut. Stabilność finansowa, nowe kontrakty oraz wzrost zatrudnienia. Radosław Kowalczyk, prezes stoczni Wulkan w Szczecinie, w trakcie konferencji prasowej przedstawił aktualną sytuację spółki.
16: Na minusie było do 2023 roku, 2024 już był na plusie, dzisiaj jest plus znacznie większy, było 17 milionów na plusie. Zysku netto dzisiaj mamy 36 milionów zysku netto na plusie. Realizujemy dok, oczywiście to jest najważniejszy projekt i największy projekt stoczni. Dwa moduły już są na wodzie, mamy jeszcze do zrobienia trzeci moduł. Po 18 latach budujemy pierwszy statek na gotowość. biznesowo. W tej sekcji offshore'owej mamy duży kontrakt podpisany dla farmy wiatrowej na Morzu Północnym. Bardzo byśmy chcieli być stocznią wspierającą dla przemysłu wojskowego. Chcielibyśmy produkować statki podwójnego zastosowania, statki wsparcia i to jest to, co będziemy chcieli dla stoczni uzyskać w tym roku, w przyszłym roku. To jest kierunek rozwoju stoczni na najbliższe 2 lata.
15: I o tym kierunku, czyli realizacji kontraktów dla Ministerstwa Obrony, również z programu SAFE mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
3: Stocznia uzyskała certyfikat do realizacji tego typu przedsięwzięć. Jesteśmy na etapie bardzo zaawansowanych rozmów z firmami, które realizują dla Skarbu Państwa tego typu przedsięwzięcia i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni pojawią się pierwsze efekty współpracy, tak aby Stocznia Szczecińska również była mocno zaangażowana w realizację tych kontraktów, dlatego że środki finansowe przeznaczone na odbudowę i budowę nowej floty morskiej daje możliwość uczestniczenia wielu państwowych firm w tym przedsięwzięciu i część tych prac może być wykonywana w Stoczni w Szczecinie i w ciągu najbliższych 2 tygodni szczegóły zostaną w tej sprawie przedstawione, kiedy zostaną podpisane odpowiednie dokumenty.
15: W Szczecinie mają powstawać m.in. podzespoły jednostek budowanych w stoczniach trójmiejskich. Komunikacja autobusowa w Świnoujściu informuje, że od jutra wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w rejonie dzielnicy nadmorskiej. Utrudnienia mają związek z trwającym remontem ulicy Jesienkiewicza oraz zamknięciem skrzyżowań z ulicami Piłsudskiego i Prusa. Czasowo zawieszone zostaną linie 3 i 6, a w ich miejsce uruchomione zostaną linie zastępcze 93 oraz 96, które zapewnią obsługę najważniejszych punktów miasta. Kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Mokro. I tak będzie do końca dnia. Wieczorem zaś pojawią się większe przejaśnienia. Termometry dziś nie pokazują zbyt wysokich wartości. 11 stopni mamy w Myślibożu, do 10 w Stargardzie, Szczecinie, Goleniowie, Koszalinie i Świnoujściu. W noc 4. Jutro już więcej przejaśnień, termometry pokażą maksymalnie 13, a jeśli jesteście ciekawi, co będzie działo się w weekend, no to powiem wam tylko tyle, że będzie ładnie.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: A w Twoim radiu, jak zwykle, gramy z uśmiechem i serwujemy Wam najlepsze przeboje, pomimo że za oknem szaro, buro i ponuro i do tego mokro. Mamy środek tygodnia i chętnie udowodnię Wam, że środa wcale nie musi być nudna. W tej godzinie zajrzymy na drogę. Kierowcy w Stargardzie mogą powoli zacząć oddychać z ulgą, bo pewna warta miliony inwestycja jest na ostatniej prostej. Gdzie? Za chwilę o tym na antenie, teraz Bon Jovi, Living on a Prayer. Maciej Szymecki, witam ponownie.

0: pasuje radia.
1: Padła mi dzisiaj do głowy bardzo konkretna myśl podczas porannego stania w korku. Zrozumiałem, że wszystkie najlepsze rzeczy na świecie po prostu muszą wymagać od nas solidnej dawki cierpliwości. Też tak macie? Na szczęście w Stargardzie to wielkie czekanie powoli dobiega końca. Tak jest, kolejny odcinek Obwodnicy Północnej jest już gotowy i tu uwaga, w 80%. To oznacza, że jeszcze tej wiosny z wielką ulgą śmigniemy nowiutką trasą w rejonie ulicy Hanzeatyckiej. Drogowcy stawiają już latarnie i sadzą pierwszą zieleń na blisko 600 metrach szerokiej drogi. Będą wygodne chodniki, ścieżki dla rowerzystów, a przy okazji ostrego liftingu doczeka się też przyległy fragment ulicy Polskiej. Powoli szykujcie swoje maszyny na premierową przejażdżkę, bo lada moment wszyscy będziemy tam z uśmiechem testować tę nową i gładką jak stół nawierzchnię. Oby jak najszybciej.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Wiecie co? Są takie informacje z naszej lokalnej kartoteki kryminalnej, o których muszę wam powiedzieć, ponieważ no nie uwierzylibyście, a jednak to autentyk. No bo tak, zawsze wydawało mi się, że lodówka służy do chłodzenia napojów i przechowywania wczorajszej pizzy. Ale jak widać, niektórzy mają na nią zupełnie inny, znacznie bardziej nowatorski pomysł. I teraz wyobraźcie sobie akcję na drodze między Radowem Małym a Łobzem. Policjanci chcieli zatrzymać 30-latka na motorowerze, ale ten wcisnął gaz i zaczął uciekać. Po drodze uszkodził sprzęt, więc po prostu porzucił go razem ze swoją, i tu uwaga, 78-letnią pasażerką. I rzucił się do ucieczki na własnych nogach. No i zgadnijcie, gdzie mundurowi znaleźli ostatecznie mistrza kamuflażu. Dokładnie tak, schował się w lodówce we własnym mieszkaniu. Szybko wyszło na jaw, że miał na koncie 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Po tym mrożącym krew w żyłach incydencie trafił od razu do aresztu, a jego losem teraz zajmie się sąd. No pytanie brzmi, jak on schował się do tej lodówki? Albo był filigranowy, albo po prostu lodówka była pusta. A on właśnie wracał z zakupów. Wracamy do przebojów.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Dzisiejsza kartka z kalendarza przypomina nam o wielkich historycznych romansach. Wyobraźcie sobie, że w 1543 roku, dokładnie 6 maja, odbył się huczny ślub Zygmunta 2 Augusta z Elżbietą Habsburżanką. No ciekawe, czy na królewskim weselu bawili się równie dobrze jak my przy przebojach Twojego radia. Za moment wrócimy do nich, ale przed tym Agnieszka Tatarynowicz sprawdzi, co ciekawego w kulturze.
0: Autopromocja. Twoje radio.
2: Twoje radio. Sport.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku zapraszam w Twoim radiu na jeszcze więcej sportu, lokalnego sportu. Po 7, 8 i 19 lokalne serwisy sportowe, w których przedstawiam najświeższe informacje z Pomorza Zachodniego. Mateusz Warianka, zapraszam.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
5: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
2: Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio. Kultura.
9: Agnieszka Tatarynowicz, zapraszam. Jutro w Książnicy Stargardzkiej odbędzie się spotkanie z Pawłem Migdalskim, autorem książki o słowiańskich wątkach i budowaniu tożsamości Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej. Początek jutro o godzinie 17 w czytelni głównej. Z kolei w piątek w Parku Chrobrego o godzinie 12 wystartuje 6. edycja Book Crossingu organizowanego przez Książnicę Stargardzką pod hasłem Przeczytałeś? Podaj dalej książkę. Każdy będzie mógł przynieść przeczytaną książkę i zostawić ją dla kolejnych czytelników. Akcja odbywa się w ramach Tygodnia Bibliotek i potrwa do 15 maja. I także w piątek Park Chrobrego stanie się również miejscem 8. biegu dla autyzmu. Wydarzenie połączy sport z ważnym społecznym przesłaniem, promocją akceptacji świadomości na temat autyzmu. Start przy Teatrze Letnim o godzinie 16. I także w piątek warto zajrzeć do Goleniowa, gdzie odbędzie się finał 35. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art. W programie znalazły się wystawa nagrodzonych prac Przepis na szczęście, kolorowy przemarsz ulicami miasta oraz gala wręczenia nagród, połączona z mini koncertem. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę również na znaczenie sztuki i pasji w budowaniu dobrostanu psychicznego dzieci. Natomiast w sobotę miłośnicy pieszych wędrówek będą mogli ruszyć na rajd po ziemi stargardzkiej śladami Sedonii, organizowany przez PTTK Stargard. Trasa poprowadzi przez miejsca związane z historią, legendami i przyrodą regionu. Organizatorzy przypominają, że zgłoszenia przyjmowane są tylko do dnia dzisiejszego. I także w sobotę 20. urodziny świętować będzie Centrum Handlowe Zodiak w Stargardzie. Jednym z punktów wydarzenia ma być pomoc dla zwierząt ze schroniska. W godzinach od 11 do 17 prowadzona będzie zbiórka karmy i potrzebnych akcesoriów dla czworonogów. Oprócz tego zaplanowano rodzinne atrakcje, warsztaty dla dzieci, konkursy i występy artystyczne. To tyle ode mnie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: Wracamy na pełnej mocy do przebojów. Dorzucamy również garść ciekawostek z naszego podwórka. No, szykujcie powoli stroje kąpielowe i cały sprzęt, bo właśnie w Lubczynie lada moment wciągnął na maszt banderę i oficjalnie odpalą nowy sezon żeglarski. No, pełen wodnych atrakcji. Kiedy, gdzie, dlaczego, jak i po co się wybrać? O tym za chwilę. Teraz Demony i Kochać Inaczej. No właśnie, ten wspaniały przebój powstawał w lekkich bólach, bo sam tekst pisano na kolanie dosłownie w studiu nagraniowym, a wokalista Andrzej Krzywy no, miał takie małe karteczki i sobie je przerzucał po to właśnie, żeby przypadkiem nie pomylić słów. Zaraz usłyszycie efekty tej szalonej pracy. Lecimy!

0: Wszystko twoje radio.
1: Popołudnie z twoim radiem do pracy. Dlaczego, moi drodzy, nie wszyscy jeszcze rzuciliśmy naszych nudnych, codziennych obowiązków, żeby kupić, nie wiem, jakąś małą łódkę i pływać w poszukiwaniu pirackich skarbów? Tak jest, przecież to właśnie brzmi jak absolutnie genialny plan na życie i emeryturę w jednym. Uwierzcie mi na słowo, już w sobotę w Lubczynie będziecie mogli zasmakować tego niesamowitego klimatu. Z wielką pompą ruszy kolejny sezon i wystartują 32 regaty o złotą kotwicę na lądzie i wodzie. Na pewno nie zabraknie rozrywek dla całych rodzin. Będzie można wskoczyć na pokład wodnego tramwaju, na specjalny rejs po trasie wyścigu, a nawet pościgać się zdalnie sterowanymi modelami. O, coś dla mnie. Po południu zaplanowano także wielkie i oficjalne podniesienie bandery. Także, moi drodzy, szykujcie się na solidną bryzę i na wszelki wypadek od razu wrzućcie do kieszeni zapasową paczkę sucharów, bo prawdziwa żeglarska przygoda wzywa was na pokład. To w najbliższą sobotę.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Jeszcze niecały kwadrans do 16. Zdarza wam się czasem spoglądać na niektórych ludzi i zastanawiać się, w którym dokładnie momencie zgubili swój zdrowy rozsądek. Właśnie. Ja miewam tak bardzo często, kiedy patrzę na przykład na polityków. No i szczerze mówiąc, wciąż nie potrafię tego pojąć. Takie właśnie myśli naszły mnie po najnowszych informacjach z Kołobrzegu. Wyobraźcie sobie, że w ciągu jednego dnia ktoś wyrzucił na śmietnik łącznie 9 malutkich kociaków. Tak, żyjących. 5 z nich znaleziono w kartonie przy wiacie, a kolejne 4 trafiły po prostu do pojemnika na makulaturę. Całe szczęście na wysokości zadania stanęli pracownicy wywożący odpady i szybko zawiadomili kogo trzeba. Ekipa z miejscowego schroniska odpaliła alarm w sieci. No i tu wielkie brawa dla mieszkańców, bo wszystkie zwierzaki błyskawicznie znalazły bezpieczny kąt u mam zastępczych. Słuchajcie, to była naprawdę drastyczna historia, ale żeby takich sytuacji po prostu nie było, to zamiast jechać na śmietnik, trzeba zadzwonić do schroniska i poprosić o wsparcie, zamiast fundować zwierzakom taki los. Pamiętajcie też, że miasta właśnie oferują darmowy program sterylizacji kotów. Zdecydowanie warto z tego korzystać, zanim sprawy wymkną się z rąk i trzeba będzie szukać w panice kolejnych kartonów, prawda? Zbliżamy się do 16.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Jak dobrze wiemy, dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zdejmujemy więc nogę z gazu. No i musimy jeździć wyjątkowo grzecznie. Zresztą tego się trzymajmy. Ciekaw jestem, Mateusz, czy ty zawsze tak wzorowo i w pełni zgodnie z przepisami prowadzisz samochód?
1: Cześć, dzień dobry. No oczywiście, że jeżdżę wzorowo w teorii i w opowieściach znajomych. W praktyce powiedzmy, że mam już 8 punktów na koncie, więc moja relacja z przepisami jest bardziej na dystans niż na ty, ale spokojnie, wszystko pod kontrolą i jeszcze nie muszę nadawać z autobusu. A ty jak tam?
0: Ja? Wiesz, mówi się tak, że jak nie masz czym, to nie poszalejesz. I tak właśnie jest w moim przypadku. Zbliżamy się do 16:00, późne popołudnie oraz wieczór spędzi z wami Mateusz Winiarski. Bawcie się dobrze.
1: To ja zapraszam już za moment.
2: Autopromocja.
3: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
4: Siemka, tu Wiki Gabor, a wysłuchacie twojego radia. Buziaki.
5: Cześć, tu Kamil Bednarek, słuchasz twojego radia. Pozdrawiam.
6: Hello, tutaj Mary z Polski. Pozdrawiam twoje radio. Au!
7: Cześć, tu Kuba Karaś.
8: Cześć, tu Piotr Rogucki. Słuchacie twojego radia.
2: Twoje radio.
9: Cześć, tu pan Fisz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy twojego radia.
2: Tylko przeboje.
10: Cześć, tu Rubens. Słuchacie twojego radia.
2: To jest
3: twoje radio.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
11: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
12: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
11: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
13: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
14: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
15: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
16: Zawsze z tobą chciałbym być.
17: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
2: Reklama.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. 2000 zabiegów za pomocą systemu robotycznego Da Vinci. Taki wynik osiągnęli lekarze ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Jurek Grabda, dzień dobry. 25 lat dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taką decyzję podjął sąd w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jaką straszną przemoc zastosował ojczym wobec chłopca 29 marca 2023 roku.
19: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
18: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura zapowiedziała już apelację. Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Główna stopa NBP, czyli referencyjna, nadal wynosi 3,75%. To oznacza, że po marcowej obniżce o ćwierć punktu procentowego na razie nie zdecydowano się na kolejne ruchy. Już 2000 zabiegów za pomocą systemu robotycznego Da Vinci wykonali lekarze ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach. O zaletach wykonywania operacji z użyciem tak nowoczesnych metod mówi dr Krzysztof Kaseja.
20: W swojej karierze zawodowej przeszedłem chyba wszystkie możliwe etapy rozwoju, od chirurgii klasycznej, czyli od wielkich cięć, poprzez laparoskopię, aż wreszcie do chirurgii robotycznej. I to jest ogromny przeskok technologiczny. Precyzja, jaką oferuje to narzędzie, komfort pracy chirurga przy wielogodzinnych operacjach, bo te nasze operacje to są operacje 4, czasami 5-godzinne, to proszę uwierzyć, że ma ogromne znaczenie dla przebiegu operacji, dla rokowania dla tych chorych.
18: W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach dostępne są dwa roboty Da Vinci. Pierwszy z nich został zakupiony w 2020 roku, a drugi kilka miesięcy temu. Honorowi krwiodawcy w Świnoujściu dostaną konkretny bonus za ratowanie życia i zdrowia. Od teraz mogą bezpłatnie parkować w strefie płatnego parkowania. To ukłon miasta w stronę tych, którzy regularnie dzielą się najcenniejszym darem. O szczegółach mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska.
7: Wszyscy honorowi krwiodawcy są objęci tą zerową stawką, jeśli chodzi o parkowanie. Uchwała nie mówi o tym, że dotyczyć to będzie tylko i wyłącznie mieszkańców Świnoujścia, więc jakby dla wszystkich krwiodawców honorowych jest skierowana. Również też dotyczy ta zerowa stawka dawców szpiku.
18: Aby korzystać z darmowego parkowania, wystarczy w biurze strefy płatnego parkowania okazać legitymację dawcy, dokument tożsamości i dowód rejestracyjny pojazdu. Na tej podstawie wydany zostanie dokument uprawniający do ulgi. Kolejne wiadomości w Twoim radiu za godzinę.
3: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Jutro nie będzie słońca na pokaz, ale też nie będzie specjalnego dramatu. Kołobrzeg, Świnoujście i Koszalin około 9 do 10 stopni, sporo chmur, czyli klasyczne nie jest źle, ale zdjęcia na Instagrama raczej fajnego nie zrobisz. W Myśliborzu trochę bardziej kapryśnie, 10 i przelotny deszcz, Szczecin i Stargard 11, no i niebo raczej w szarym trybie. I tyle. Spokojny, zwykły czwartek się zapowiada.
3: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
2: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
1: Środek tygodnia, czyli moment, w którym kawa już przestaje działać, a my zaczynamy udawać, że jeszcze tylko trochę i weekend, prawda? Jeśli właśnie kończysz pracę albo siedzisz w aucie, w drodze do domu, bardzo dobrze trafiłeś teraz w twoim radiu kawałek, którego no nie da się pomylić z innym. Jak go słyszę, to sobie przypominam każdego, kto potrafi tańczyć breakdance.

0: twoje radio.
1: Yearbooks w twoim radiu po pracy. Jakby ktoś ci powiedział, że zna przepis na szczęście, to pewnie byś zapytał, ile tego cukru i czy można bez kalorii. A tymczasem w Goleniowie ktoś serio postanowił to sprawdzić i to kredkami, farbami i dziecięcą wyobraźnią. W piątek w południe w bibliotece otwierają wystawę Przepis na szczęście, czyli pracę z festiwalu Color Art. No i powiem ci tak, dzieciaki często trafiają lepiej niż niejeden dorosły coach od życia. No pewnie będzie tam więcej szczerości niż w niejednym poradniku, a później gala, nagrody, brawa i to wszystko za darmo, co w dzisiejszych czasach brzmi jak pierwszy składnik szczęścia. Jeśli masz chwilę, zajrzyj, może się okaże, że do szczęścia wcale nie potrzeba wiele, tylko trochę koloru i luzu.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: dobra. Przed chwilą było o przepisie na szczęście w Goleniowie, a teraz schodzimy na ziemię w twoim radiu, trochę bardziej szkolną ziemię, bo jeśli masz w domu ósmoklasistę albo sam nim jesteś, to mam dla ciebie małe halo halo. Od jutra rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Szczecinie i nagle się okazuje, że wybór szkoły to trochę jak wybór serialu na wieczór, tylko taki, który podrywa kilka sezonów. No masz trzy szkoły do wyboru, brzmi prosto, ale wiadomo, że to nie jest wezmę taką z ładnym logo. Tutaj się zaczyna kalkulacja, strategia i to słynne, a ile punktów mi wyjdzie. No na szczęście jest nawet kalkulator, czyli matematyka w końcu do czegoś się przydaje. Podsumowując decyzje, no ale spokojnie, przecież każdy kiedyś to przechodził i jakoś żyje. A wyniki w lipcu, czyli jeszcze chwilę można poudawać, że stres nie istnieje.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: biegnij przed siebie, ani wyszkoni, już za nami. I trochę trudno się tu nie uśmiechnąć, bo to taki numer, który sam cię pcha do działania, nawet jeśli jedyne, co dziś biegnie, to czas do końca pracy. A jeśli dziś tempo było bardziej spacerowe niż sprinterskie, to jutro po 17 w twoim radiu wskakujemy w przylądek Pomerania. Będzie może spokojnie, ale na pewno nie nudno.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Słucham twojego radia, bo puszczacie takie kawałki, których nie usłyszymy na innych stacjach.
4: Słucham twojego radia, dlatego, że dostaję powera.
5: Dlaczego twoje radio? Dlatego, że są na bieżąco. Nieraz są sprawy, które gdzieś tam mogą nam umknąć, nie wiemy do końca. Oprócz tego fajna też muzyka.
6: Słucham twojego radia, bo ma najlepszych prowadzących.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
7: Stargard mówi w twoim radiu. Posłuchaj interesujących rozmów o twoim mieście. Dowiedz się więcej o tym, czym żyją mieszkańcy Stargardu. Stargard mówi. W każdą środę po 17 i po 20 w twoim radiu. Przez całą dobę na radiowym YouTubie i Facebooku. Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Wracamy po przerwie. Środa dalej się toczy, a my razem z nią spokojnie, bez presji i bez diety, bo przypominam, dziś jej oficjalny dzień wolny. No już widzę pierwsze wiadomości od was z Pomorza Zachodniego. Pytam, jaki jest twój największy dietetyczny grzeszek? 512-82-40 albo Messenger. Czekam, a jeszcze w tej godzinie twojego radia po pracy. Bardzo proszę, George Michael.

0: Dobra, o szkole jeszcze pogadamy, bo to jest temat rzeka, ale teraz zmieniamy klimat w twoim radiu. Trochę kultury, trochę powietrza z nadmorza i zero sprawdzianów. No wyobraź sobie Świnoujście, promenada, wieczór, a ty zamiast analizować rachunki albo maile, stoisz sobie przy muszli koncertowej i słuchasz muzyki. Brzmi jak plan, prawda? Bo zanim zacznie się całe poważne Baltic Business Forum z rozmowami o energii, bezpieczeństwie i rzeczach, które brzmią tak, że od razu człowiek chce poprawić marynarkę, najpierw coś dla ludzi. Koncert, luz i muzyka na żywo. Najpierw dusza, potem biznes. No i powiem ci tak szczerze, że to jest układ, pod którym ja osobiście mogę się podpisać obiema rękami. Jeśli będziesz w okolicy, no to może właśnie warto tam się wybrać, bo takie momenty robią robotę lepiej niż nie jeden plan na wieczór. A w planie na kolejnej, na początek kolejnej godziny mamy wiadomości.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: rowerowa była naprawdę przyjemna, to najpierw trzeba ogarnąć kartę rowerową. No i tu wchodzą policjanci ze Stargardu, cali na biało, no dobra, raczej w mundurach. I tłumaczą młodym, że znak stop to nie sugestia, tylko jednak konkret. Była teoria, praktyka, miasteczko rowerowe, czyli wszystko, co trzeba, żeby potem nie jechać na czuja, tylko z głową. No, my kiedyś zdawaliśmy to trochę na oko, ale teraz dzieciaki potrafią mieć szkolenia jak przed Formułą 1. No ale dobrze, dzięki temu potem na ścieżce rowerowej spotykasz kogoś, kto wie, co robi. A to już jest chyba połowa sukcesu, prawda? Druga to są hamulce. To jest twoje radio po pracy.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: po przygodach, które mieliśmy w tej godzinie, teraz coś, gdzie człowiek sam z własnej woli biegnie. Nowogard szykuje Runfest, czyli bieganie w wersji dla każdego. 10 km, 5 km, kiki i dzieciaki na krótkich dystansach. Jednym słowem, pełen przekrój od latania po rekord do latania nie wiadomo po co. O imprezie więcej wkrótce, a my lecimy po najważniejsze wiadomości prawie 17 w Twoim radiu.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Hello, I'm Justin Timberlake.
3: Hey, no way, I'm Ed Sheeran.
4: It's David Guetta.
5: Hey, what's up, this is Lenny Kravitz.
6: Hi everyone, it's Ricky Iglesias.
7: Hello, I'm Nelly Furtado.
1: Twoje radio.
8: To jest Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
9: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
11: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
12: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
13: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
14: Zawsze z tobą chciałbym być.
15: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
1: Reklama.
16: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
18: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
19: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
20: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
17: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
21: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
17: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
22: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
17: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
3: Poloneza, czas zacząć!
4: On jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
7: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
9: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
17: Polonę zatańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
16: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Jutro niebo nad tobą raczej nie będzie się popisywać. Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin około 9-10 stopni i chmury, które mówią zostajemy na cały dzień. Myślibórz dorzuca do tego 10 stopni i lekki deszcz. Szczecin i Stargard tu 11, no ale raczej spokojnie, bez fajerwerków. Zwykły czwartek, który trzeba po prostu przeżyć z kawusią w ręce.
16: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
23: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
16: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Jeśli masz teraz chwilę oddechu, to idealnie. Jeśli nie masz, to i tak z nami zostajesz, bo my mamy lepszy plan na ten czas. Przeboje, trochę luzu, zero wyrzutów sumienia. No, Międzynarodowy Dzień Bez Diety trwa w najlepsze, więc dziś oficjalnie batoniki nie mają kalorii, a frytki są warzywem emocjonalnym. Bez spiny w twoim radiu, don't worry, od Matkon, Mateusz Winiarski, no to gramy.

0: Powiem ci coś w twoim radiu po pracy. Jeśli ktoś jeszcze uważa, że na wsi nic się nie dzieje, no to chyba dawno nie był na żadnym spotkaniu koła gospodyń. Tam to dopiero jest energia, trochę kultury, integracji, przedsiębiorczości, no i pewnie przy okazji najlepsze ciasto w promieniu 30 kilometrów. No właśnie, i teraz najlepsze. Na Pomorzu Zachodnim ruszył konkurs dla takich właśnie ekip i to nie jest zabawa o dyplom do powieszenia na ścianie. Tu wjeżdżają konkrety, nawet 40 tysięcy złotych, czyli już nie tylko na pierogi, ale i naprawdę solidne działania. Jeśli znasz jakieś koło gospodyń albo jesteś jego częścią, to ja powiem krótko, nie ma się co zastanawiać, bo pasja pasją, ale jak jeszcze wpada kasa, to nagle motywacja rośnie szybciej niż drożdżowe ciasto. Let's Dance, David Bowie.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Zostajemy przy pieniądzach, ale tym razem to jest taki temat, gdzie serio dobrze, że ktoś je wykłada i to konkretnie. Do 400 tysięcy złotych idzie na coś, o czym kiedyś mówiło się szeptem, a dziś na szczęście coraz częściej normalnie. Zdrowie psychiczne. To jest ten moment, kiedy kasa naprawdę robi dobrą robotę, bo zamiast kolejnego weź się w garść, pojawia się realna pomoc, rozmowa i wsparcie. Czyli coś, czego nie kupisz na promocji w markecie. Fundacje, stowarzyszenia, ludzie, którzy wiedzą, co robią, dostają wsparcie, żeby pomagać dalej. I to jest ten rodzaj inwestycji, który się zwraca. Tylko nie w złotówkach, a w tym, że komuś robi się po prostu lżej. No i powiem ci tak szczerze, w twoim radiu, takich tematów chciałbym słyszeć więcej. Bo tu każdy wygrywa.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Do nieba, do piekła, Blue Cafe już za nami. Fajnie zabrzmiało w samochodzie, prawda? To jest jeden z tych numerów, przy których człowiek ma wrażenie, że emocje lecą w obie strony naraz. No i właśnie w takim klimacie wchodzimy w końcówkę tygodnia, bo w piątek po 20 i sobotę po 22 wskakuje Dance Mix w twoim radiu. Tylko taneczne brzmienia, które nie pytają, czy masz siłę.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Dlaczego słucham twojego radia? Fajna pioseneczka. Poranne informacje tak również. Myślę, że w porządku. Radio.
4: Zawsze rano jak wstaję, słucham poranku z Filipem i wtedy umila mi bardzo to dzień.
5: Puszczę dobrą muzykę i daję dobre informacje.
6: Zawsze jadąc do pracy, słyszę dobre przeróbki starych kawałków i milej mi się potem pracuje.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
7: Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
2: To jest twoje radio.
1: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Popołudnie nabiera tempa. Pomorze Zachodnie zdecydowanie dziś nie odpuszcza. Szczecin, Koszalin, Stargard. Tutaj dieta ma dziś status zawieszona do odwołania. No i słuchaj tego. Paweł ze Szczecina pisze: największy grzeszek, pizza o 23.30 po tylko jednym odcinku serialu. No skończyło się na trzech. No i klasyk. Serial zawsze winny, prawda?

Dobra, tematy dotacji, które podejmowaliśmy w tej godzinie Twojego radia, na chwilę sobie odłożymy, o może tutaj, na półkę. Wracamy tam, gdzie każdy z nas bywa codziennie, czyli na drogę i to taką, która potrafi wystawić cierpliwość na próbę. Jeśli jeździsz przez Koszalin, no to chyba mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo ulica Zwycięstwa powoli wraca do życia. Jeszcze nie przecinają wstęgi, nie będą wyrzucać konfetti z helikoptera, ale coraz bliżej momentu, kiedy nie będziesz się zastanawiać, czy zdążysz, czy utkniesz. No będzie trochę wężej, trochę bardziej zielono, bardziej na spacer i rower, czyli generalnie nie nowocześnie, ale wiadomo, kierowca zawsze zapyta, a ile postoję? No i klasyka gatunku. Jak tylko jedno się kończy, to się drugie zaczyna, bo zaraz rusza kolejny remont. Czyli w skrócie, dobrze, że robią, ale cierpliwość chyba nadal będzie w pakiecie obowiązkowym. I to przez lato. A u mnie w pakiecie za chwilę audycja Stargard mówi, zrób głośniej Twoje radio.

0: Twoje radio.
1: Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
2: Dzień dobry, Mateusz Warianka przy mikrofonie. To jest kolejna audycja Stargard Mówi. Dziś porozmawiamy o sporcie w Stargardzie i to takim bardzo szeroko pojętym. Porozmawiamy o inwestycjach planowanych, zrealizowanych, najważniejszych, o imprezach sportowych i też o przyszłości. Jaka przyszłość czeka młodych ludzi w Stargardzie, jeżeli chodzi o sport. Dzisiaj ze mną przedstawiciele sportowych wydziałów w mieście. Arkadiusz Rozwód, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Sportu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Daniel Ziemiecki, wiceprezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie do spraw inwestycji.
4: Tak, dzień dobry, witam Państwa.
2: I Sławomir Stańczyk, kierownik do spraw sportu.
5: Dzień dobry.
2: Też z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie. Najpierw do pana wiceprezesa mam pytanie, jakie inwestycje sportowe dziś są najważniejsze w Stargardzie?
4: No, najważniejsze to jest kilka inwestycji, ale myślę, że teraz taka flagowa inwestycja, która teraz toczy się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy stadionu miejskiego przy Cylany 1. Mam nadzieję, że już ku końcowi jesteśmy tego przetargu. Planowany termin otwarcia ofert jest na 19 maja. Jesteśmy po dwóch wizjach lokalnych, które były obowiązkowe w przetargu. Zgłosiliśmy

0: kiedy planujecie wybrać wykonawcę?
1: Mówię, 19 maja planowany termin otwarcia. Jeśli nie będzie jakichś jeszcze wniosków o przesuwanie terminów, to tak byśmy chcieli to otworzyć. No i to wtedy pytanie, czy będzie odwołanie, czy nie będzie, sprawdzanie ofert. Bardzo by nam zależało, żeby w lipcu, sierpniu wpuścić wykonawcę na teren budowy. A tak, i wtedy przekazać już cały obiekt.
0: A tak realnie stadion kiedy powstanie?
1: Termin realizacji mamy wpisany dla wykonawcy 22 miesiące. Na ten moment, przeglądając dokumentację, my jako OSIR, inżynier kontraktu, nie widzimy jakby tutaj podstaw, żeby można było ten termin potem wydłużać. Natomiast to wszystko się może wydarzyć w trakcie realizacji, aczkolwiek to jest obiekt, który będzie całkowicie tak naprawdę wyburzony i powstanie od nowa. Także płyta pełnowymiarowa, jedynka, dwa boiska treningowe, naturalne i sztuczne, balon, gdzie będzie też boisko 30x80 metrów dla dzieci i młodzieży, dwa orliki, no i trybuna kryta, zadaszona dla 2000 osób. Także tak naprawdę obiekt od nowa, także tu mówię, te 22 miesiące wydaje się terminem realnym, też potwierdzonym przez inżyniera kontraktu.
0: Takie mam też pytanie do wszystkich panów. Czy Stargard obecnie nadąża, jeżeli chodzi o infrastrukturę, za potrzebami mieszkańców, jeżeli chodzi o sport? No bo z jednej strony mówimy, że ta demografia raczej jest niekorzystna, dzieci się rodzi coraz mniej, a z drugiej strony widzimy, że coraz więcej tych dzieci jednak sport uprawia.
1: To jeszcze ja tylko może, jak się jestem przy głosie, to powiem z mojego punktu, jak to widzę. Mamy dwie bardzo liczne akademie w Stargardzie. To jest Akademia Kluczewi i Akademia Błękitnych Stargard. Rozrastają się bardzo. Jesteśmy świeżo po oddaniu euroboiska w Kluczewie. Znaczy my jako inwestor zastępczy robiliśmy dla miasta to boisko i z początkiem roku w lutym przekazaliśmy pełnowymiarowe boisko, oświetlone, także ta infrastruktura się na pewno poprawia. Gdy powstanie boisko, znaczy kompleks boisk przy ulicy Ceglanej, czyli Stadion Błękitnych, no to jeszcze bardziej zwiększy to wszystko, tak? Czyli ten dodatkowy balon, dodatkowe te boiska. Pamiętajmy, że jeszcze mamy pełnowymiarowe boisko przy ulicy Ceglanej 11, przy budowlance. Tam klub na czas realizacji inwestycji próbuje przenieść rozgrywanie swoich meczy. Będzie próbował mieć od PZPN-u możliwość rozgrywania tych meczów po pewnych odstępstwach.
0: Tam też chyba troszkę modernizacji będzie potrzeba.
1: Tak, będziemy tam przenosili nasze kontenery socjalne, w których się przebierają zawodnicy. Teraz kończymy właśnie oświetlenie, żeby można było tam już treningi też przeprowadzać jesienią i zimą. Także to na pewno się poprawia. Pewnie nie jest to znowu idealnie dla wszystkich, natomiast widzę, że idziemy w dobrym kierunku.
0: Powie, waszym zdaniem?
2: Jeżeli chodzi, bo moją stroną też jeszcze jest szkoła, jestem dyrektorem szkoły Mistrzostwa Sportowego Szkoły Podstawowej nr 3. Uważam, że jeżeli chodzi o ten sport młodszy, to szkoły również są wyposażone w odpowiednie obiekty. Te obiekty są odnawiane systematycznie, choćby nasz orlik w Szkole Podstawowej nr 3. Na modernizację czekają drugie obiekty. My dysponujemy w tej chwili dwoma orlikami, jednym większym, drugim mniejszym. Wiem, że w innych szkołach powstają boiska. Także każdy, kto będzie chciał podjąć jakąkolwiek aktywność, czy kluby znajdą miejsce. Nie wiem, jak będą wyglądały te dwa lata, gdzie będzie modernizowany stadion przy Ceglanej, ale na tą chwilę myślę, że ta baza jest odpowiednia.
3: Po zawodnikach też trenujących w klubach widać tą frekwencję i na treningach, czy w akademiach tych piłkarskich, jak również koszykarskiej spójni Stargard, czy w innych klubach, że tych chętnych do trenowania jest, a cały czas gdzieś tam doskwiera nam brak tej infrastruktury, zarówno tej zewnętrznej, jak i hal sportowych, bo tego zawsze będzie za mało. Widać też po frekwencji na zawodach szkolnych w ramach współzawodnictwa szkół, że tych chętnych do uprawiania sportu jest coraz więcej, bo frekwencja rośnie nam z roku na rok. Mamy jednolity system rozgrywania tych zawodów. Kalendarz jest jednakowy co roku, czyli pewne dyscypliny i zawody musimy przeprowadzić zgodnie z kalendarzem. I porównujemy sobie frekwencję, więc w samym tylko roku szkolnym 2024-2025 we wszystkich zawodach szkolnych tutaj na etapie powiatowym wziął udział prawie 5000 uczniów.
0: I tu zdaje się też nawet była nagroda dla miasta od Urzędu Marszałkowskiego.
3: Tak, nagrody. Tutaj o nagrodach trzeba powiedzieć troszkę szerzej, bo mieliśmy trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu współzawodnictwa gmin Pomorza Zachodniego, ale też warto wspomnieć o... I tutaj pan dyrektor też doskonale pamięta, jak robiliśmy podsumowanie we wrześniu 2025 roku, podsumowanie współzawodnictwa. Pierwszy raz

0: Mieliśmy taki rok, kiedy w Igrzyskach Dzieci, to jest ta najmłodsza kategoria do 6 klasy podstawówki, zajęliśmy jako powiat pierwsze miejsce w województwie na 21 powiatów. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, czyli umownie mówiąc 7-8 klasy, zajęliśmy również pierwsze miejsce na wszystkie powiaty w województwie. W licealiadzie mieliśmy trzecie miejsce. Ale to i tak jest dobry wynik na te ponad 20 powiatów. Szkoły takie jak właśnie SP3, SP11, SP, Zespół Szkół nr 1 czy SP10, to są szkoły, które zajmowały czołowe miejsca już w takim rankingu samych szkół w województwie. Czołowe miejsca, czyli pierwsza dziesiątka, pierwsza piętnastka na około 300 szkół sklasyfikowanych. Jeśli chodzi o licealiadę na przykład, czyli szkoły wszystkie ponadpodstawowe w województwie, nasz zespół szkół numer 2, popularny ekonomik, zajął pierwsze miejsce na 121 szkół. To jest rewelacyjny wynik.
1: Czyli są warunki w mieście, żeby ten sport uprawiać?
2: Są warunki i nie tylko te infrastruktury, ale troszeczkę tutaj pochwalę OSIR, ponieważ mam porównanie w województwie.
1: Siedź jak pan wygląda. Naprzeciwko.
2: Tak, jestem w zarządzie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego i spotykamy się na zarządzie i słuchajcie, wszędzie nie wygląda tak dobrze. Wszyscy nie mają takiego wsparcia z takich ośrodków sportu i rekreacji, czyli od organów prowadzących, jak my mamy. Mamy dofinansowanie do wyjazdów poza miasto w tych dalszych etapach. Mamy organizowane zawody, które nie musimy się przejmować, że tych zawodów nie będzie, czy one będą, czy nie będą. OSIR organizuje nam te zawody. Stąd pewnie te sukcesy i coraz więcej chętnych. Mamy dobre warunki. Szkoły mają dobre warunki do tworzenia sportu.
1: A co jest taką sportową wizytówką Stargardu, że jak panowie myślą sport, impreza, wydarzenia sportowe w Stargardzie, to pierwsza rzecz, która się nasuwa. Jest coś takiego?
0: My jako OSIR patrzymy tak całorocznie na dwa kluczowe wydarzenia i jest to Dzień Sportowy w ramach Dni Stargardu. Zawsze to jest święto stargardzkiego sportu. Staramy się co roku uatrakcyjniać to wydarzenie. Staramy się dostosować tą imprezę do różnych grup wiekowych, do różnych odbiorców. No i drugą taką wisienką na naszej tej mapie sportowej jest Gala Sportu, bo do niej też przygotowania trwają kilka dobrych miesięcy, żeby ta gala została zrobiona profesjonalnie i żeby wszyscy sportowcy poczuli się godnie na właśnie tym wydarzeniu.
3: Godnie podsumować, tak, wydarzenie zeszłego roku, zawsze tak, i tych wszystkich sportowców.
1: A jeśli chodzi o takie stricte sportowe, to znaczy, że są ludzie i rywalizują.
2: No to nie ma co tu ukrywać. W naszym mieście jest
3: wiodące
2: koszykówka
3: kluby.
2: Znaczy, i piłka
3: wiodące kluby, tak jest. W piłce nożnej, w koszykówce na pewno jesteśmy znani w całej Polsce z tego i klub Błękitnych i także piłkarski i tutaj Spójnia Stargard.
2: I teraz Kluczewia.
3: I teraz Kluczewia, która też pnie się wysoko w tabeli w trzeciej lidze. Mhm. No to na pewno przynosi splendor miastu.
0: Te sporty zespołowe zawsze będą stanowiły jakąś wizytówkę dla miasta, bo czy teraz Spójnia, która spadła zresztą z Ekstraklasy, ale była długo na topie, czy Błękitni, gdzie jeszcze do dzisiaj wspominamy sprzed 11 lat półfinał Pucharu Polski, Mateusz, zresztą mieliśmy okazję być, relacjonować. To są właśnie takie wizytówki sportowe, ale nie można zapominać o tych mniejszych klubach, czy tych, gdzie trenują zawodnicy indywidualnie, tak? Bo dużo się mówi o sportach zespołowych, ale indywidualne sukcesy też, czy to w zapasach, czy w lekkiej atletyce, to też jest wizytówka naszego miasta.
4: A cała audycja jest już dostępna na naszym Facebooku oraz kanale YouTube.
5: Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
6: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Stargard mówi za nami w tej godzinie. Tymczasem do kultury w regionie trafia 1,5 miliona złotych. I to nie są pieniądze na przeczekanie, tylko na spektakle, koncerty, no i konkretne projekty w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu. Czyli mówiąc po ludzku, będzie się działo. A my już za chwilę wracamy z wiadomościami. Zostań ze mną w Twoim radiu po pracy.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Cześć, tutaj Mrozu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
4: Nie starszych dla wszystkich fanów dobrej muzyki.
1: Twoje radio.
4: Zachęcam.
5: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
6: Wchodzę do samochodu, lecę w radiu. Wychodzę z samochodu, lecę w radiu.
1: Twoje radio.
7: Cześć, mówi Ania Dąbrowska.
8: Hej, tu Sarsa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
1: Tylko przeboje.
9: Witamy, tu zespół Kompik, Grzegorz Skawiński.
10: I Wadzyk Kaczyk.
1: To jest
2: Twoje radio.
1: Twoje radio.
11: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
11: Autopromocja. Reklama.
12: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych. Weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
13: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
14: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
15: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
16: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową. Bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
11: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
18: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
17: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
5: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
17: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
10: Ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
17: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
20: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka. Ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
21: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite, marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
20: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów. We wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
19: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. Asseco Resovia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20:00 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
22: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
19: Przypomnę początek tego meczu o 20:00.
23: Twoje radio.
24: Twoje radio.
23: Pogoda.
0: Wyobraź sobie jutro dzień w szaro-białym filtrze, Kołobrzeg, Świnoujście i Koszalin 9-10 i dużo chmur, żadnych pogodowych niespodzianek. Myślibórz trochę bardziej 4-10 i deszcz, Szczecin i Stargard 11 i niebo, które nie do końca wie, co chce zrobić. Ty też możesz nie wiedzieć, no i to jest okej.
2: To jest Twoje radio.
25: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Zaczynamy ostatnią prostą tego popołudnia. Jeśli dzień dał ci w kość, to teraz masz chwilę, żeby go trochę rozluźnić. Ode mnie przebój, który no ma w sobie coś takiego, że nawet jeśli słyszymy go setny raz, to i tak gdzieś z tyłu głowy pojawi się, a to jest właśnie to. W twoim radiu po pracy Kombi, Mateusz Winiarski. Cześć ponownie, zapraszamy.

0: Twoje radio.
1: Słuchaj, powiem ci coś. Są takie wydarzenia, które nawet jeśli nie jesteś sportowym frikiem, to i tak wciągają. I to jest dokładnie ten przypadek. Bo Szczecin znowu szykuje się na lekkoatletyczne święto i to nie takie pobiegamy sobie w parku, tylko konkrety, szybciej, wyżej, dalej. No i najlepiej szybciej, niż my zdążymy wstać z kanapy. Memoriał Wiesława Maniaka wraca i to jest ten moment, kiedy nagle orientujesz się, że sprint na 100 metrów trwa krócej niż twoja decyzja, czy iść po herbatę. Ale najlepsze jest to, że nie chodzi tylko o wyniki, to jest klimat, emocje, kibicowanie, no i takie poczucie, kurczę, fajnie tu być. Zapamiętaj tę datę, słuchaczu twojego radia, bo to może być jeden z tych wieczorów, kiedy zamiast może kiedyś powiesz, idę zobaczyć to na żywo.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: do sportu jeszcze wrócimy w twoim radiu po pracy, może nawet jeszcze dzisiaj, spokojnie. No a teraz coś, co też potrafi podnieść tętno, tylko zamiast bieżni mamy scenę. Zaczynasz gdzieś lokalnie, trochę nieśmiało, a ktoś ci mówi: śpiewaj, masz talent. A potem, proszę bardzo, finał: mam talent. No i dokładnie taka historia pisze się teraz dla dziewczyny ze Świnoujścia. I wiesz, co jest w tym najlepsze? To nie jest żadna historia z kosmosu. To jest ten moment, kiedy możesz powiedzieć: ona jest właśnie stąd. No i nagle kibicujesz trochę bardziej i trochę głośniej. W sobotę finał, emocje jak przy dogrywce, tylko zamiast piłki mikrofon. Jeśli będziesz oglądać, pamiętaj, tam na scenie jest ktoś, kto zaczynał bardzo blisko ciebie. No i to jest chyba najlepszy dowód, że czasem naprawdę warto spróbować.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: słowa na K, Sylwii Grzeszczak, za nami. No powiedzmy sobie szczerze, każdy ma takie swoje K, którego wolałby nie używać na głos. No ale teraz chwila oddechu, bo zaraz w Twoim radiu wracamy do słowa na K, czyli do kultury, do tego, co dzieje się w regionie. Wiadomości, które może nie zawsze krzyczą, ale zdecydowanie zawsze warto je usłyszeć.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Słucham Twojego radia, bo to najlepsze radio w mieście.
4: Słucham Twojego radia, bo muzyki mi się przypominają różne. I na przykład podczas jazdy autem lubię też sobie posłuchać.
5: Bo to radio lokalne, więc mam wszystkie informacje, które dotyczą naszego terenu.
6: Słucham Twojego radia, bo jestem lokalnym patriotą.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
6: Twoje radio.
2: Twoje radio. Kultura.
7: Agnieszka Tatarynowicz, zapraszam. Jutro w Książnicy Stargardzkiej odbędzie się spotkanie z Pawłem Migdalskim, autorem książki o słowiańskich wątkach i budowaniu tożsamości Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej. Początek jutro o godzinie 17 w Czytelni Głównej. Z kolei w piątek w Parku Chrobrego o godzinie 12 wystartuje 6. edycja Book Crossingu organizowanego przez Książnicę Stargardzką pod hasłem Przeczytałeś? Podaj dalej książkę. Każdy będzie mógł przynieść przeczytaną książkę i zostawić ją dla kolejnych czytelników. Akcja odbywa się w ramach Tygodnia Bibliotek i potrwa do 15 maja. I także w piątek Park Chrobrego stanie się również miejscem 8. biegu dla autyzmu. Wydarzenie połączy sport z ważnym społecznym przesłaniem, promocją akceptacji świadomości na temat autyzmu. Start przy Teatrze Letnim o godzinie 16. I także w piątek warto zajrzeć do Goleniowa, gdzie odbędzie się finał 35. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art. W programie znalazły się wystawa nagrodzonych prac Przepis na szczęście, kolorowy przemarsz ulicami miasta oraz gala wręczenia nagród, połączona z mini koncertem. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę również na znaczenie sztuki i pasji w budowaniu dobrostanu psychicznego dzieci. Natomiast w sobotę miłośnicy pieszych wędrówek będą mogli ruszyć na rajd po ziemi stargardzkiej śladami Sedonii, organizowany przez PTTK Stargard. Trasa poprowadzi przez miejsca związane z historią, legendami i przyrodą regionu. Organizatorzy przypominają, że zgłoszenia przyjmowane są tylko do dnia dzisiejszego. I także w sobotę 20. urodziny świętować będzie Centrum Handlowe Zodiak w Stargardzie. Jednym z punktów wydarzenia ma być pomoc dla zwierząt ze schroniska. W godzinach od 11 do 17 prowadzona będzie zbiórka karmy i potrzebnych akcesoriów dla czworonogów. Oprócz tego zaplanowano rodzinne atrakcje, warsztaty dla dzieci, konkursy i występy artystyczne. To tyle ode mnie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Końcówka popołudnia, jeszcze ostatnia porcja Waszych wiadomości z Messengera. Pomorze Zachodnie znowu gra pierwsze skrzypce. Ania ze Stargardu pisze tak. Moja dieta kończy się zawsze na hasło to tylko kawałek, a potem pół blachy sernika znika samo. No to ode mnie tylko jeden kawałek muzyczny, który sprawi, że zostaniesz na dłużej. Timo Mas w Twoim radiu po pracy.

Zostajemy jeszcze na chwilę w klimacie kultury, tylko teraz zamiast sceny trochę zdjęć. No ale takich, że zatrzymujesz się, drogi słuchaczu twojego radia, i myślisz, no dobra, to gdzie ja właściwie jestem? W Stargardzie ktoś bierze cię za rękę i mówi:

0: przenosimy się teraz do Koszalina w twoim radiu, gdzie natura najwyraźniej stwierdziła: dobra, wracamy na stare śmieci. Na Rokosowie dziki zrobiły sobie wieczorny spacer po osiedlu. Nie taki romantyczny, że tam księżyc, cisza, śpiewy ptaków, tylko bardziej, gdzie tu coś do chrupania i czemu te śmietniki są pozamykane? No, mieszkańcy trochę mniej zachwyceni, bo jak widzisz kilkanaście dzików pod blokiem, no to nagle Netflix przestaje być taki straszny. No i teraz najlepsze. Oficjalna instrukcja brzmi mniej więcej tak. Jak stoją daleko, udawaj spokój. Jak stoją blisko, to już mniej udawaj. Czyli klasyczny polski system bezpieczeństwa. Zobaczymy w praktyce. No ale spokojnie. Podobno panika to jest najgorszy doradca. Zaraz po tym, jak usłyszysz szelest w krzakach.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Ustronie morskie wraca do tematu, który latem zawsze budzi emocje większe niż nawet parawan na plaży. Parkowanie. Strefy płatne od kilku dni działają, więc jeśli planujesz tam wyskoczyć, to warto pamiętać, że stanę na chwilę może mieć swój cennik. My przestajemy przy wiadomościach o 19 w Twoim radiu.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Cześć, tu pan Sawian, słuchacie Twojego radia.
4: Z tej strony Antek Smykiewicz. Właśnie słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
5: Cześć, tu Kajra w Twoim radiu.
6: Cześć, tu Sobomir, słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
7: Cześć, tu Daria Marks, słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
8: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
8: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
10: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
8: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz 3, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
11: Mateusz Warianka, dzień dobry. Na początek koszykówka. King Szczecin właśnie rozpoczął ostatni mecz w rundzie zasadniczej Orlen Basket Ligi. Na wyjeździe mierzy się z Legią Warszawa. Stawka meczu jest wysoka, bo wygrana drużyna zajmie pierwsze miejsce w tabeli i będzie mogło liczyć na korzystniejsze rozstawienie w playoffach. Na razie na pierwszym miejscu jest King, ale druga Legia ma tyle samo punktów na koncie. Starcie z Wojskowymi rozpoczęło się o 19:00. Achemik Police kompletuje skład na przyszły sezon. Pierwszą zawodniczką, która przedłużyła kontrakt, jest Natalia Mędrzyk. To oznacza, że doświadczona przyjmująca zagra 8 sezon w barwach poliskiego klubu. Mędrzyk w Chemiku gra od 2017 roku i zdobyła z nim 4 Mistrzostwa Polski i Puchary Polski oraz 3 Superpuchary. To pierwsze nazwisko, które znajdzie się w kadrze na przyszły sezon. Klub zapewnia, że wkrótce pojawią się kolejne. A o 21:00 poznamy drugiego, ostatniego już finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwsze spotkanie dostarczyło wielu emocji i mnóstwo bramek. W sumie padło ich aż 9. Paris Saint-Germain wygrało u siebie 5-4. Przypomnę, że w finale jest już Arsenal, który wczoraj pokonał 1-0 Atletico Madryt.
0: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Czwartek nie będzie dnia, który cię zachwyci pogodą, ale też nie będzie powodu do narzekania na całego. Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin 9-10 stopni i chmury, Myślibórz 10 i trochę deszczu, w Szczecinie i Stargardzie 11 i spokojne, pochmurne niebo. Taki dzień, który po prostu jest.
2: Tu twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: to promocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
2: Fajnie, że słuchasz twojego radia.
3: Good morning, my neighbor!
2: Codziennie od 5 rano mam dla ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
3: Yes! Yes! You too!
2: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
4: Tu twoje radio.
0: Twoje radio.
4: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio.
4: Twoje radio, tylko przeboje.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Autopromocja. To jest twoje radio.
2: Tylko przeboje.
3: Cześć, tu Ania Karwan i pozdrawiam wszystkich słuchaczy twojego radia.
2: Twoje radio.
4: Dzień dobry, nazywam się Sławek Poniatowski, słuchacie twojego radia.
2: Tylko przeboje.
5: Cześć, czołem, z tej strony Ruda z zespołu Red Lips. Buziaki dla was, słuchacie twojego radia.
1: To jest twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
6: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
6: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
7: Rekordowa liczba maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
8: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
9: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
10: Myślę, że CK robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
8: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
11: Bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
8: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
7: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
12: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
7: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem a Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
13: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia nastawienia. To tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
7: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern-PSG za godzinę o 21:00.
6: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Pogoda.
14: Jutro niebo mówi do ciebie, będzie spokojnie, ale bez emocji. Kołobrzeg, Świnoujście i Koszalin 9-10 stopni i sporo chmur. Myślibórz 10 i drobny deszcz. Taki, co przypomina, że parasol jednak istnieje. Szczecin i Stargard 11 i raczej jednolity szary klimat. Nic spektakularnego, ale też nic trudnego.
6: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
6: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
1: Dzień dobry, Mateusz Warianka przy mikrofonie. To jest kolejna audycja Stargard Mówi. Dziś porozmawiamy o sporcie w Stargardzie i to takim bardzo szeroko pojętym. Porozmawiamy o inwestycjach planowanych, zrealizowanych, najważniejszych, o imprezach sportowych i też o przyszłości, jaka przyszłość czeka młodych ludzi w Stargardzie, jeżeli chodzi o sport. Dzisiaj ze mną przedstawiciele sportowych wydziałów w mieście. Arkadiusz Rozwód, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Sportu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Daniel Ziemiecki, wiceprezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie do spraw inwestycji.
3: Tak, dzień dobry, witam Państwa.
1: I Sławomir Stańczyk, kierownik do spraw sportu.
4: Dzień dobry.
1: Też z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie. Najpierw do pana wiceprezesa mam pytanie, jakie inwestycje sportowe dziś są najważniejsze w Stargardzie?
3: No, najważniejsze to jest kilka inwestycji, ale myślę, że teraz taka flagowa inwestycja, która teraz toczy się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy stadionu miejskiego przy Scylany 1. Mam nadzieję, że już ku końcowi jesteśmy tego przetargu. Planowany termin otwarcia ofert jest na 19 maja. Jesteśmy po dwóch wizjach lokalnych, które były obowiązkowe w przetargu. Zgłosiło się na te wizje lokalne 9 firm. Także o to nam chodziło, żeby dotrzeć do jak największej liczby wykonawców. No i jesteśmy po tych wizjach zasypywani pytaniami. Pojawiło się do tej pory 450 pytań, odpowiadamy na wszystkie, one są i techniczne i...
1: Od wykonawców?
3: Od wykonawców, tak, tak. I można tak podzielić, to mniej więcej pół na pół, że technicznych pytań, a połowa to jest do zapisów umowy, specyfikacji. Także no, widać, że jest łakomy kąsek dla różnych firm. I chcą startować u nas, to nas cieszy.
1: A kiedy planujecie wybrać wykonawcę?
3: No mówię, 19 maja planowany termin otwarcia. Jeśli nie będzie jakichś jeszcze wniosków o przesuwanie terminów, to tak byśmy chcieli to otworzyć. No i to wtedy pytanie, czy będzie odwołanie, czy nie będzie, sprawdzanie ofert. Bardzo by nam zależało, żeby w lipcu, sierpniu wpuścić wykonawcę na teren budowy. I wtedy przekazać już cały obiekt.
1: A tak realnie stadion kiedy powstanie?
3: Termin realizacji mamy wpisany dla wykonawcy 22 miesiące. Na ten moment, przeglądając dokumentację, my jako OSIR, inżynier kontraktu, nie widzimy jakby tutaj podstaw, żeby można było ten termin potem wydłużać. To wszystko się może wydarzyć w trakcie realizacji, aczkolwiek to jest obiekt, który będzie całkowicie tak naprawdę wyburzony i powstanie od nowa. Także płyta pełnowymiarowa, jedynka, dwa boiska treningowe, naturalne i sztuczne, balon, gdzie będzie też boisko 30x80 metrów dla dzieci i młodzieży, dwa orliki, no i trybuna kryta, zadaszona dla 2000 osób. Także tak naprawdę no, obiekt od nowa, także tu mówię, te 22 miesiące wydaje się terminem realnym, też potwierdzonym przez inżyniera kontraktu.
1: Takie mam też pytanie do wszystkich panów. Czy Stargard obecnie nadąża, jeżeli chodzi o infrastrukturę, za potrzebami mieszkańców, jeżeli chodzi o sport? No bo z jednej strony mówimy, że ta demografia raczej jest niekorzystna, dzieci się rodzi coraz mniej, a z drugiej strony widzimy, że coraz więcej tych dzieci jednak sport uprawia.
3: To jeszcze ja tylko może, jak już jestem przy głosie, to powiem z mojego punktu, jak to widzę. Mamy dwie bardzo liczne akademie w Stargardzie. To jest Akademia Kluczewi i Akademia Błękitnych Stargard. Rozrastają się bardzo. Jesteśmy świeżo po oddaniu euroboiska w Kluczewie. Znaczy my jako inwestor zastępcy robiliśmy dla miasta to boisko i z początkiem roku w lutym przekazaliśmy pełnowymiarowe boisko, oświetlone, także ta infrastruktura się na pewno poprawia. Gdy powstanie boisko, znaczy kompleks boisk przy ulicy Ceglanej, czyli Stadion Błękitnych, no to jeszcze bardziej zwiększy to wszystko, tak? Czyli ten dodatkowy balon, dodatkowe te boiska. Pamiętajmy, że jeszcze mamy pełnowymiarowe boisko przy ulicy Ceglanej 11, przy budowlance. Tam klub na czas realizacji inwestycji próbuje przenieść rozgrywanie swoich meczy. Będzie próbował mieć od PZPN-u możliwość rozgrywania tych meczów po pewnych odstępstwach.
1: Tam też troszkę modernizacji będzie potrzeba.
3: Tak, będziemy tam przenosili nasze kontenery socjalne, w których się przebierają zawodnicy. Teraz kończymy właśnie oświetlenie, żeby można było tam już treningi też przeprowadzać jesienią i zimą. Także to na pewno się poprawia. Pewnie nie jest to znowu idealnie dla wszystkich, natomiast widzę, że idziemy w dobrym kierunku.
1: Panowie, waszym zdaniem?
2: Jeżeli chodzi, bo moją stroną też jeszcze jest szkoła, jestem dyrektorem Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Szkoły Podstawowej nr 3. Uważam, że jeżeli chodzi o ten sport młodszy, to szkoły również są wyposażone w odpowiednie obiekty. Te obiekty są odnawiane systematycznie, choćby nasz Orlik w Szkole Podstawowej nr 3. Na modernizację czekają drugie obiekty. My dysponujemy w tej chwili dwoma Orlikami, jednym większym, drugim mniejszym. Wiem, że w innych szkołach powstają boiska. Także każdy, kto będzie chciał podjąć jakąkolwiek aktywność, czy kluby znajdą miejsce. Nie wiem, jak będą wyglądały te dwa lata, gdzie będzie modernizowany stadion przy Ceglanej, ale na tą chwilę myślę, że ta baza jest odpowiednia.
4: Po zawodnikach też trenujących w klubach widać tą frekwencję i na treningach, czy w akademiach tych piłkarskich, jak również koszykarskiej spójni Stargard, czy w innych klubach, że tych chętnych do trenowania jest, a cały czas gdzieś tam doskwiera nam brak tej infrastruktury, zarówno tej zewnętrznej, jak i hal sportowych, bo tego zawsze będzie za mało. Widać też po frekwencji na zawodach szkolnych w ramach współzawodnictwa szkół, że tych chętnych do uprawiania sportu jest coraz więcej, bo frekwencja rośnie nam z roku na rok. Mamy jednolity system rozgrywania tych zawodów. Kalendarz jest jednakowy co roku, czyli pewne dyscypliny i zawody musimy przeprowadzić zgodnie z kalendarzem. I porównujemy sobie frekwencję, więc w samym tylko roku szkolnym 2024-2025 we wszystkich zawodach szkolnych, tutaj na etapie powiatowym, wziął udział prawie 5 tysięcy uczniów.
1: I tu zdaje się też nawet była nagroda dla miasta od Urzędu Marszałkowskiego.
4: Tak, nagrody. Tutaj o nagrodach trzeba powiedzieć troszkę szerzej, bo mieliśmy trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu współzawodnictwa gmin Pomorza Zachodniego, ale też warto wspomnieć o... I tutaj pan dyrektor też doskonale pamięta, jak robiliśmy podsumowanie we wrześniu 2025 roku, podsumowanie współzawodnictwa. Pierwszy raz mieliśmy taki rok, kiedy w Igrzyskach Dzieci, to jest ta najmłodsza kategoria do 6 klasy podstawówki, zajęliśmy jako powiat pierwsze miejsce w województwie na 21 powiatów. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, czyli umownie mówiąc 7-8 klasy, zajęliśmy również pierwsze miejsce na wszystkie powiaty w województwie. W licealiadzie mieliśmy trzecie miejsce, ale to i tak jest dobry wynik na te ponad 20 powiatów. Szkoły takie jak właśnie SP3, SP11, SP, zespół szkół numer 1, czy SP10, to są szkoły, które zajmowały czołowe miejsca już w takim rankingu samych szkół w województwie. Czołowe miejsca, czyli pierwsza dziesiątka, pierwsza piętnastka na około 300 szkół sklasyfikowanych. Jeśli chodzi o licealiadę na przykład, czyli szkoły wszystkie ponadpodstawowe w województwie, nasz zespół szkół numer 2, popularny ekonomik, zajął pierwsze miejsce na 121 szkół. To jest rewelacyjny wynik.
1: Czyli są warunki w mieście, żeby ten sport uprawiać?
2: Są warunki i nie tylko te infrastruktury, ale troszeczkę tutaj pochwalę OSIR. Ponieważ mam porównanie w województwie, jak
1: pan
2: wygląda...
1: naprzeciwko. Tak,
2: jestem w zarządzie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego i spotykamy się na zarządzie. I słuchajcie, wszędzie nie wygląda tak dobrze. Wszyscy nie mają takiego wsparcia z takich ośrodków sportu i rekreacji, czyli od organów prowadzących, jak my mamy. Mamy dofinansowanie do wyjazdów poza miasto w tych dalszych etapach. Mamy organizowane zawody, które nie musimy się przejmować, że tych zawodów nie będzie, czy one będą, czy nie będą. OSIR organizuje nam te zawody. Stąd pewnie te sukcesy i coraz więcej chętnych. Mamy dobre warunki. Szkoły mają dobre warunki do tworzenia sportu.
1: A co jest taką sportową wizytówką Stargardu, że jak panowie myślą sport, impreza, wydarzenia sportowe w Stargardzie, to pierwsza rzecz, która się nasuwa? Jest coś takiego?
4: My jako OSIR patrzymy tak całorocznie na dwa kluczowe wydarzenia i jest to Dzień Sportowy w ramach Dni Stargardu. Zawsze to jest święto stargardzkiego sportu. Staramy się co roku uatrakcyjniać to wydarzenie. Staramy się dostosować tą imprezę do różnych grup wiekowych, do różnych odbiorców. No i drugą taką wisienką na naszej tej mapie sportowej jest Gala Sportu, bo do niej też przygotowania trwają kilka dobrych miesięcy, żeby ta gala została zrobiona profesjonalnie i żeby wszyscy sportowcy poczuli się godnie na właśnie tym wydarzeniu.
3: Godnie podsumować, tak, wydarzenie zeszłego roku. Zawsze tak, i tych wszystkich sportowców.
1: A jeśli chodzi o takie stricte sportowe, to znaczy, że są ludzie i rywalizują.
2: No to nie ma co tu ukrywać. W naszym mieście jest koszykówka.
3: Znaczy są wiodące kluby, tak jest. W piłce nożnej, w koszykówce na pewno jesteśmy znani w całej Polsce z tego i klub Błękitnych i także piłkarski i tutaj spójnia Stargard.
2: I teraz Kluczewia.
3: I teraz Kluczewia, która też pnie się wysoko w tabeli w trzeciej lidze. Mhm. No to na pewno przynosi splendor miastu.
4: Te sporty zespołowe zawsze będą stanowiły jakąś wizytówkę dla miasta, bo czy teraz Spójnia, która spadła zresztą z Ekstraklasy, ale była długo na topie, czy Błękitni, gdzie jeszcze do dzisiaj wspominamy sprzed 11 lat półfinał Pucharu Polski, Mateusz, zresztą mieliśmy okazję być, relacjonować. To są właśnie takie wizytówki sportowe, ale nie można zapominać o tych mniejszych klubach, czy tych, gdzie trenują zawodnicy indywidualnie, tak? Bo dużo się mówi o sportach zespołowych, ale indywidualne sukcesy też, czy to w zapasach, czy w lekkiej atletyce, to też jest wizytówka naszego miasta.
1: Mhm, to jak tu już jesteśmy przy tym, czy miasto, w ogóle OSIR, szkoły, waszym zdaniem nacisk większy powinien być na sport profesjonalny, czy ten amatorski? No bo w skali no to ten amatorski chyba jednak wygrywa z profesjonalnym,
3: jeśli chodzi o... to trzeba wyważyć, ale tutaj myślę, że miasto dużo zrobiło właśnie powołując te klasy mistrza sportowego, zarówno tutaj u pana dyrektora w Trójce, jak i później ta szkoła średnia, popularny ekonomik. One jak najbardziej się przyczyniają do tego, żeby młodzież miała gdzie trenować, chciała trenować, miała od kogo też czerpać, ale przy tym jest ważny, to jest sport ten zawodowy, żeby właśnie się opierać na jakichś wzorcach. I to widzimy po różnych przykładach, jak zawsze zespoły, które są w wyższych ligach czy wyżej w tabeli, to, że one ciągną za sobą tą młodzież.
4: Można też patrzeć tak trojako, że tak powiem, na to właśnie, bo uczeń, który w danej szkole osiąga sukcesy, trenuje też w klubie sportowym, więc w klubie sportowym również z tą drużyną osiąga sukcesy, no i pracuje też na swój własny bagaż sukcesu, więc ta rywalizacja szkół jest też jak gdyby w symbiozie z klubami sportowymi. No zobaczmy teraz na przykład Akademię Koszykówki. Nasza drużyna U15 jest już w czołowej ósemce Mistrzostw Polski. A tam są chłopcy, którzy również osiągają sukcesy jako uczniowie konkretnych szkół w Stargardzie.
2: Tak, więc... a obecnie są to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11, dawnego gimnazjum nr 4. Mhm. Tak, kiedyś może mieliśmy problemy z naborem. Dziś do szkół mistrzostwa sportowego mamy od czwartej klasy szkoły mistrzostwa sportowego, a od pierwszej do trzeciej szkołę sportową. Musimy odsyłać z kwitkiem niektórych. Nie kwalifikują się. Mamy duży nabór. Więc ta nasza polityka sportowa stargardzka sprawdza się, tak? Infrastruktura się rozwija, infrastruktura się unowocześnia cały czas. Powstaje coraz więcej klubów, którzy działają na terenie naszego miasta. Więc to wszystko jest ten dół do wyjścia później dla takich seniorskich drużyn jak Błękitni, Kluczewia, Spójnia, Stargard, a może w przyszłości i Siatkówka.
1: No tak, bo też siatkówka prężnie rozwija się w Stargardzie, siatkówka żeńska. Jak pan wspomniał o tym, że niektórzy muszą być odesłani z kwitkiem, też nie każdy ma warunki, predyspozycje do tego i talent, żeby sport zawodowo uprawiać, to czy dla takich osób, którzy właśnie w późniejszym pewnie czasie zajmą się sportem amatorsko, czy takie osoby mają dostępność do obiektów, warunki do tego, żeby ten sport uprawiać?
2: Jeżeli sami chcą podejmować tą aktywność, czy w stowarzyszeniach, w klubie?
1: Bez znaczenia.
2: No w stowarzyszeniach jak najbardziej. Jeżeli sami chcą podejmować, myślę, że mogą wejść w każdej chwili na bieżnię.
3: Obiekty szkoły też macie otwarte po południu.
2: Mamy, to wszystko jest czynne. Każdy orlik jest czynny. Być może jest czasami harmonogram, bo zapisują się.
1: Dla
2: grup zorganizowanych. Ale moje oczy się cieszą, całe ciało się raduje, jak wszystko tętni w szkole, jak każde boisko jest, każda bramka jest zajęta. A mamy tych obiektów troszeczkę i to jest wspaniałe. I to w każdej szkole. Nikt nie zamyka przed nikim drzwi. Pójdą na stadion, na ulicę Brzyzową, mogą biegać.
3: Są godziny dla mieszkańców wyznaczone. Tak, oczywiście też trzeba mieć na uwadze, że kluby trenują, ale są takie godziny wyszczególnione. Zarówno na ulicy Ceglanej, jak i na ulicy Sportowej. No z halą jest troszkę inaczej, bo no wiadomo, że jest tak obłożona przez koszykarzy i też inne podmioty, że faktycznie ciężko tam się bić już komuś innemu.
1: No, to akurat zrozumiałe. A co waszym zdaniem najbardziej ogranicza rozwój sportu? Czy to jest w mieście akurat, mówię nie w skali kraju, tylko w mieście, czy to jest kadra, trenerska, czy to jest, są pieniądze, czy to jest infrastruktura?
4: Chyba tak na przestrzeni lat można stwierdzić, że uczniowie, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową, napiszą maturę, w tym momencie szukają swojej przyszłości, czy to edukacyjnej, czy zawodowej, poza granicami miasta. Chyba to jest taki punkt, gdzie dużo osób utalentowanych, czy naszych wychowanków, no ucieka po prostu albo za pieniądzem, albo rozwijać się dalej w kierunku sportowym, poza miasto.
3: Niektórzy idą faktycznie na studia, no to u nas w mieście nie ma, wiadomo, gdzie studiować, to idą do innych ośrodków, ale niektórzy wracają, tak jak przykładem jest chociażby wychowanek Schmidt, który grał teraz spójni, tak samo do Błękitnych wracają. Także to na pewno ma jakiś na to wpływ, tak.
1: Ale czy przy tym ograniczeniu i braku szkoły wyższej Stargard ma szansę stać się takim ważnym ośrodkiem sportowym w kraju, w skali kraju?
3: Znaczy do pewnego momentu tego dziecięcego, młodzieżowego na pewno tak. Jeśli już mówimy o sporcie zawodowym, no to ani my nie jesteśmy już w topowych ligach, czy to piłkarskie, czy siatkarskie, czy koszykarskie, to raczej ciężko już później by...
4: Żużla też nie mamy.
3: Nie mamy. To ciężko mówić. Ale jeśli chcemy się koncentrować na dzieciach i na młodzieży, jak najbardziej.
2: To my już jesteśmy w tej topie.
3: To jesteśmy w topie.
2: To Sławek przedstawił wyniki, to my, jeżeli chodzi o tą młodzież i o dzieci, to jesteśmy. Natomiast nie możemy mówić, że jesteśmy czy mamy szansę być w topowym miastem sportowym, bo to chyba tylko wielkie aglomeracje mają kilka dyscyplin, a my
3: z wielkimi też pieniędzmi.
2: A my możemy być na poziomie jednej dyscypliny, czy to będzie koszykówka, czy to będzie piłka nożna, żeby już tak nie mówić, czy to będzie siatkówka. Wydaje mi się, że nie mamy szans zaistnieć we wszystkim na najwyższym poziomie. Natomiast cieszyć nas powinna te sukcesy dzieci i młodzieży. Bo to jest podstawa do wyjścia w ten duży sport.
4: Warto też wspomnieć, czy wrócić do tej infrastruktury, bo naprawdę przyjeżdżają do nas kluby, czy na obozy, czy na zgrupowania, czy ostatnio kadra zapaśniczek młodych. Mamy tak infrastrukturę rozbudowaną, tak w jednym centralnym miejscu, bo mamy halę, mamy stadion obok, mamy pływalnię naprzeciwko, jest baza noclegowa.
3: Teraz tą halę, noclegowe.
4: Jest to kąsek dla przyjezdnych i wiele klubów już korzystało z tej naszej oferty. A jeszcze bardziej się rozbudujemy, więc myślę, że w przyszłości. To jest melodia przyszłości, że dużo klubów czy zgrupowań będzie się u nas odbywać.
3: No i trzeba powiedzieć, że prezydent je tak bardzo mocno dba o rozwój infrastruktury, zarówno poprzez OSIR, który jest tak powiedziane w mieście, że za nie tylko miękki sport, jak go nazwę, ale i utrzymaniowy plus inwestycyjny jest oficjalny OSIR. Czy to sami realizujemy zadania, czy jako inwestor zastępczy pod miastem, bo zawsze determinantą dla nas przy inwestycjach jest pozyskanie dofinansowania. Tam, gdzie możemy sami jako spółka takie dofinansowanie pozyskać, jak chociażby na wymianę parkietu w hali OSIR, to żeśmy to sami realizowali, ale jak już na przykład w Kluczewie mogło tylko miasto być beneficjentem, no to wtedy my jako inwestor zastępczy za miasto to wykonujemy. I tu trzeba powiedzieć, że faktycznie z miasta pieniędzy jest dosyć dużo na tą infrastrukturę i są plany, żeby to dalej wzbogacać, chociażby w Kluczewie, o kolejne boisko naturalne z budżetu obywatelskiego, to nowa ta trybuna, która ma się pojawić, betonowa, zadaszona, później w kolejnym etapie balon, też taki 80x30, żeby też te dzieci w Kluczewie mogły grać zimą i jesienią pod tym balonem. Także no, idziemy, myślę, w dobrym kierunku.
1: To jak już przy tych pieniądzach, inwestycjach jesteśmy, łatwiej jest wybudować infrastrukturę, czy ją później utrzymać?
3: To jest skomplikowany proces zawsze. Mówię, inwestycja to jest jedno, a potem zmieść się z kosztami utrzymania to jest dwa. Może dlatego prezydent postawił, żeby to OSIR realizował sam te wszystkie inwestycje, ponieważ my je później utrzymujemy i już przy projektowaniu patrzymy na to, jak ten później obiekt najlepiej ekonomicznie utrzymać. To jest trudne i to są wiadomo, że koszty. Czym większy obiekt, czym nowocześniejszy, nowsze technologie, to wszystko kosztuje i potem utrzymaniowo też kosztuje. Ale mówię, staramy się to wszystko robić zawsze optymalnie dla i tych grup, które tam trenują. No, po prostu optymalizować koszty.
2: Ja bym tutaj dodał jeszcze, jak rozmawiamy o tej dostępności, to mieliśmy rok temu wizytę pana ministra sportu, który był zaskoczony, bo zna inne praktyki. W naszym mieście kluby miejskie...
1: Już byłego, tak?
2: Tak, pana Nitrasa. W naszym mieście kluby miejskie, zaznaczam miejskie, niekomercyjne, mają infrastrukturę za darmo. Czy na OSIR-ze, czy w szkołach, czy przychodzi klub piłkarski, czy siatkarski, czy koszykarski, to szkole ma tą infrastrukturę za darmo. Ta praktyka nie jest stosowana we wszystkich miastach, bo czasami do kluby muszą płacić za wynajęcie sali. Także to też jest na plus. Ja uważam, że Stargard jest takim miejscem kompletnym pod względem do uprawiania sportu tego amatorskiego.
1: Ja znam też taki przykład, co uważam nie jest rozsądne i mądre, że klub miejski płaci za miejski obiekt, a płaci z pieniędzy, które dostaje z miasta. Więc to jest, takie rzeczy też się zdarzają. To już tak zbliżając się powoli do końca, tutaj przejdę do ciebie, Sławku. Najważniejsze imprezy w Stargardzie w najbliższym czasie.
4: No tak jak wspomniałem o dniach Stargardu, już dzisiaj serdecznie zapraszamy 20 czerwca, Dzień Sportu w ramach Dni Stargardu. Tradycyjnie już od 19 lat imprezą wiodącą podczas tego Dnia Sportu jest Międzynarodowy Bieg o Błękitną Wstęgę. Zapisy do tej imprezy już trwają. Prawie 300 osób już jest na listach startowych. Wiem, że limit jest 600 osób. Tradycyjnie wieczorne bieganie. Szykujemy też coś, czego jeszcze u nas nie było, czyli tradycyjnie chcemy zakończyć wieczornym pokazem. Wszystko jest jeszcze na etapie rozmów, ale nie chcemy za dużo zdradzać. Myślę, że warto śledzić naszą stronę Osir Stargard. Cały dzień będzie się działo, będą się działy wydarzenia sportowe w tym dniu, bo i Ceglana 1 będzie żyła, tętniła życiem. Ceglana 11, czyli ten teren przy budowlance. Będzie duży turniej tenisa stołowego w hali Osir. Będziemy też szykować specjalną strefę dla dzieci przy Aquastar oraz na stadionie. To takie duże wydarzenie zapowiada
3: się. Oczywiście obieg za złotówkę Aquastar dla mieszkańców.
4: Tak, o tym nie zapominajmy, bo to jest też nasza tradycja.
2: Z kartą mieszkańca.
4: Będzie to tydzień po Hanzie, więc tak troszkę żeby odsapnąć, ale dalej się bawić w ramach Dni Miasta.
2: W Stargardzie nie można odpoczywać. Tu się cały czas coś dzieje.
4: Tak. Jeżeli mogę jeszcze, to serdecznie już dzisiaj zapraszam. Na dniach ruszą zapisy do Szarży Łańskiej. Będzie to 8. edycja. Ta impreza się niesamowicie rozrosła, ponieważ pamiętamy pierwszą edycję, gdzie jeszcze nieśmiało niektórzy startowali. Ja tylko dodam, że jest to bieg przeszkodowy na terenie poligonu z rozmaitymi przeszkodami. Wspiera nas w organizacji tego wydarzenia Stargardzkie Wojsko, Stargardzka Jednostka. W zeszłym roku, w 7. edycji, prawie 350 osób wystartowało. No liczymy, że w tym roku frekwencja będzie podobna. Może z dyrektorem po kilku latach znowu, z prezesem po kilku latach znowu wystartuje.
3: Chyba wystarczy. Dwa razy chyba ja biegłem i chyba starczy tych przeszkód. Coraz trudniejsze są te przeszkody.
4: Jest dużo imprez biegowych w Stargardzie, zarówno organizowanych przez OSIR. Przez OSIR, jak i przez Stargardzki Związek, Stargardzki Klub Lekkoatletyczny. Tych imprez jest naprawdę dużo, ale też jest dużo imprez organizowanych przez kluby czy szkoły sportowe. Ostatnio duże zawody, jiu-jitsu, Puchar Polski, prawie 1000 dzieciaków, małe szkraby już na macie walczą, brazylijskie jiu-jitsu, grappling, więc fajnie się to ogląda. No i cóż, no, oby tak było dalej.
2: No tak, my się skupiliśmy na tych sportach zespołowych, a Sławek wcześniej wspominał jeszcze, że rozwój mają możliwość rozwoju również te sporty indywidualne.
1: To czekamy w takim razie na te wszystkie wydarzenia, zachęcamy do brania udziału, no i też czekamy na tą wielką inwestycję, chyba to będzie chyba jedna z największych inwestycji w historii miasta.
3: No większej do tej pory jeszcze nie było, tak, to rzędu prawie 100 milionów, obydwie inwestycje to na Kluczewie plus ta tutaj na Ceglanej 1, duże pieniądze.
1: Także czekamy też na te inwestycje, dziękuję panowie bardzo za rozmowę. Dziś moimi gośćmi byli pan Arkadiusz Rozwód, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Sportu, pan Daniel Ziemiecki, wiceprezes OSIR-u do spraw inwestycji i Sławomir Stańczyk, kierownik do spraw sportu.
4: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
5: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
3: Fajnie, że słuchasz Twojego radia.
4: Wstaję rano, golę się, jem śniadanie i wychodzę.
3: Codziennie od 5 rano mam dla Ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego i tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z Twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
5: Zdążam na czas, proszę Pana.
6: Zdążam.
5: No właśnie, i Pan zdąży.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
7: Tu Twoje radio.
8: Twoje radio.
7: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
8: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Halo, to dla ciebie gram Twoje radio.
2: Cześć, nazywam się Kaja i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Twojego radia.
3: To dla ciebie gram Twoje radio.
0: Twoje radio.
4: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
5: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
7: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
6: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
7: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiał dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
6: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
8: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
6: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
5: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio.
4: Twoje radio.
0: Pogoda.
9: Jutro to będzie taki dzień, który no raczej show nie zrobi. Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin, 9, 10 i zachmurzenie, bez fajerwerków. Myślibórz dorzuci 10 i trochę deszczu, ale bez przesady. W Szczecinie i Stargardzie 11 stopni i spokojne niebo od rana. To będzie taki standardowy wiosenny czwartek.
5: Tu Twoje radio.
0: Twoje radio.
5: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio.
5: Twoje radio, tylko przeboje.

0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak
1: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Macie fajną muzykę, fajnych prowadzących, wiadomości na bieżąco, informacje o korkach, które mi się bardzo przydają.
4: Dzisiaj rano wysłałam SMS-a do Twojego radia, bo chciałam wygrać bilety do kina i to jest bardzo fajne. W pracy mamy włączone Twoje radio.
5: Od rana słucham radia, bo jak nie słucham, to mam dzień stracony.
0: To jest
1: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: Tu Twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
2: Fajnie, że słuchasz twojego radia.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pablosie go poznał łobuza. Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
2: Codziennie od 5 rano mam dla ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
6: Te żarty pana Filipa to mnie po prostu nieraz rozwalają.
2: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
7: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
8: W ogniu już ponad 500 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon. Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
9: Momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
10: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
8: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
11: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
8: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
12: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
8: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości.
7: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Pogoda.
13: Jutro pogoda raczej nie będzie się chciała wychylać w regionie. Kołobrzeg, Świnoujście i Koszalin 9-10 stopni i chmury, które zostają na dłużej. W Myślibożu 10 i lekki deszcz, Szczecin i Stargard 11 i spokojne szare niebo. Dzień bez histerii, raczej stabilnie.
7: Tu twoje radio.
1: Twoje radio.
7: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
1: Twoje radio.
7: Twoje radio, tylko przeboje.

0: autopromocja. Twoje radio.
1: Tu twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio, tylko przeboje. Tylko przeboje.

0: autopromocja. To jest Twoje radio.
1: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Reni Jusic.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Honorata Skarbek.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Patrycja Kazali.
0: Twoje radio.
4: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
5: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
5: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Auto promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Słucham Twoje radio, bo mają bardzo ciekawe informacje, wiadomości oraz fantastyczną muzykę.
4: Idealna propozycja między muzyką a informacją.
5: Z uwagi na muzykę, ostatnio w weekend wieczorami bardzo fajna muzyka leci, idealna na domówki.
6: Nowa muzyka i nowe utwory.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
7: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
2: To jest Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
8: Tylko przeboje.
9: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
2: Fajnie, że słuchasz Twojego radia.
3: Przepraszam pana, czy to radio mogłoby być trochę ciszej?
4: Ciszej już nie, ale trochę głośniej.
2: Codziennie od 5 rano mam dla Ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego i tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z Twoim radiem.
5: Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić.
2: Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
6: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Siema, Wiara, Michał Wiśniewski z tej strony.
3: Witam, Janusz Panasewicz, zespół Lady Punk.
4: Cześć, z tej strony Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Twoje radio, buziaki.
5: Cześć, tu Sanach. Zapraszam was do słuchania.
0: Twoje radio.
5: Będzie super dzień.
6: Cześć, mówi Tomasz Organek. Słuchacie właśnie
0: Tylko przeboje.
6: W twoim radio.
7: Cześć, Agnieszka Chylińska. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie dobrej muzyki.
8: Cześć, tu BRO. Słuchacie twojego radia, Tylko przeboje.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Słucham twojego radia, ponieważ sprawia ci, że czuję się, jak to piasek śpiewał. Prawie do nieba wzięłaś mnie.
3: To jest tylko kwestia czasu, a będziecie mieli zasięg ogólnopolski i wszyscy będą was słuchać, bo jesteście fantastyczni.
4: No niestety, ja tylko z wami żyję.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.
5: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio. Tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.

0: autopromocja. To jest twoje radio.
1: Moje radio.
2: Tylko przeboje.
3: Hey everybody, this is Shaggy.
4: Hi, I'm Madonna.
5: Mick Jagger here, on the Rolling Stones.
6: Hey, it's Miley Cyrus.
7: Hi, I'm Dagon. And we're Depeche Mode.
0: Twoje radio.
8: Do it.
9: Hey, I'm Bruno Mars.
0: Autopromocja.
10: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
11: Tylko przeboje.
10: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Jesteście najwspanialszą stacją. Podajecie wiadomości na bieżąco. Jestem bardzo zadowolona.
3: Bardzo przyjemnie można pracować przy waszej muzyce.
4: Pracując w branży budowlanej wśród mężczyzn, słucham twoje radio i dzięki wam błyszczę.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: To jest twoje radio. Twoje radio tylko przeboje. Twoje radio tylko przeboje.